0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Już dziś fala gorąca nadciągnie do Polski, wojewodowie już pod prawie. Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska, ale umowy o odbudowie nie są zagrożone. Agnieszka Trojanowska-Bis. Służby przeszykowane na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazywać w najbliższych dniach 36 stopni w cieniu. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego, ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny, pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
2: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
1: Mówi analityk XTB Michał Stajniak.
2: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
1: A na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje w przeliczeniu na euro. Płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku Pekao S.A., podwoiły się. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się jutro konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast prezydenta Ukrainy pojawi się premier tego kraju, Julia Swerydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Potem jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Polski premier też krytykował, ale teraz zapewnia, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale po prostu się opłaca.
3: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich. Wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
1: W związku z rozpoczynającą się jutro konferencją w Gdańsku już dziś mieszkańcy i turyści odczują spore utrudnienia. Największych należy spodziewać się w rejonie Letnicy Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Polscy tenisiści i tenisistki szykują się do gry w Londynie. Pewni występu są Iga Świątek, Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak, o czym Przemysław Pozowski.
4: Polki zaczną rywalizację w przyszłym tygodniu od razu od turnieju głównego. Świątek, którą w tym tygodniu czeka jeszcze rywalizacja w Bad Homburg, będzie bronić tytułu. Chwalińska, podobnie jak Serena Williams, otrzymała od organizatorów dziką kartę, a do tego zagrają jeszcze Magdalena Fręch i Magda Linet. Natomiast wśród mężczyzn na dobry występ liczy znów Kamil Majchrzak, który w ubiegłym roku dotarł w Londynie do czwartej rundy.
5: Po obronieniu punktów myśleć nie będę, raczej my staramy się wręcz atakować.
4: A ostatnim naszym reprezentantem w Londynie będzie Hubert Hurkacz.
1: Rywalizacja w głównej drabince w Londynie potrwa od 29 czerwca do 12 lipca.
6: Minęła godzina 6, środa, w kalendarzu 24 dzień czerwca. Wczesnym rankiem, może już nie tak wczesnym, mówię dzień dobry wszystkim, którzy wstają razem z nami i wkręcają się na obroty przy poranku Trendy Start. Łukasz Michta po tej stronie. Na dzień dobry też mam kilka informacji na temat pogody, a dzisiaj temperatury do 30 stopni Celsjusza w regionie się zapowiadają. Na niebie królować będzie zachmurzenie małe, ciśnienie 1015 hektopaskali i wiatr do 25 km na godzinę. Biomet jest niekorzystny, termika zapowiada się gorąca i sucha.
7: Reklama. Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
8: Reklama. Trendy Start w Trendy Radio.

budzi się kolejny dzień tegoż tygodnia, środa, 24 dzień czerwca, czyli dokładnie już 175 dzień roku. Dzisiaj Danuta, Emilia, Jan, Janina i także Longin świętują imieniny. Dzisiaj również Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę. Słońce wstało o 4:15, zajdzie o 21:01, a to oznacza, że dzień potrwa 16 godzin i 46 minut. Będzie ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godzin i 4 minuty. A koniec astronomicznego lata dokładnie za 90 dni.

0: To 24 dzień czerwca. Sprawdzam sobie już teraz kalendarium historyczne, co działo się w kraju. W roku 972 Mieszko I pokonał w bitwie pod Cedynią wojska Magrabiego Marchi Łużyckiej Chodona. W 1523 biskup Andrzej Krzycki odbył ingres do katedry przemyskiej. W 1657 odprawiono pierwsze nabożeństwo w Kościele Pokoju w Świdnicy. W 1905 zostało zdławione powstanie łódzkie. 24 czerwca 1975 roku premiera filmu kryminalnego Strach w reżyserii Antoniego Krauzego. W 2017 otwarto Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie uruchamia kompleksowy program, który zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia i Małopolski oraz wzmacnia ochronę niedźwiedzia brunatnego, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Codziennie są zgłoszenia, że na terenach prywatnych posesji znajdują się zwierzęta drapieżne. I do tej pory to wsparcie udzielane było głównie przez funkcjonariuszy policji, którzy mają uprawnienia do tego, żeby używać broni gładkolufowej do odstraszania. Na szczęście mamy już zmienioną ustawę. Będzie można wykorzystywać broń gładkolufową do straszenia. Procedury, drodzy Państwo, są takie, że w pierwszej kolejności gmina musi zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska potrzebę użycia siły środków, czyli na przykład płoszenie takiego zwierzęcia, czy też odłów i wywiezienie poza obszar, który stanowi zagrożenie dla mieszkańców.
1: Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podkarpackiego, powiaty Leski, Bieszczacki, Sanocki oraz Małopolskiego, powiaty Nowosądecki, Nowotarski, Tatrzański, Gorlicki.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Spacerowicze i biegacze mogą już korzystać z odnowionego fragmentu bulwarów nad Wątokiem w Tarnowie. Miasto zakończyło remont jednego z najbardziej wyeksploatowanych odcinków deptaka prowadzonego wzdłuż potoku. Prace objęły ponad 170-metrowy fragment trasy od ulicy Przesmyk przy kładce z kłódkami do końca deptaka w kierunku ulicy Dąbrowskiego. Stara nawierzchnia była w bardzo złym stanie. W wielu miejscach kostka, która służyła mieszkańcom od około 20 lat, uległa degradacji pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych. O remont tego odcinka od dłuższego czasu wnioskowali również tarnowianie korzystający z bulwarów. Wyremontowany fragment został wyłożony nową betonową kostką brukową. Koszt inwestycji wyniósł ponad 164 tysiące złotych i został w całości pokryty z budżetu miasta. Można już korzystać z dwóch publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych w centrum Gorlic przy ulicy Wróblewskiego oraz ulicy Karwacjanów. To nowoczesna infrastruktura, która umożliwia wygodne i szybkie ładowanie samochodów elektrycznych w przestrzeni miejskiej. Przy obu stacjach znajdują się wyznaczone miejsca przeznaczone wyłącznie dla użytkowników w trakcie ładowania pojazdu. Należy pamiętać, że nie są to miejsca parkingowe. Ich funkcją jest zapewnienie sprawnej rotacji i dostępności ładowarek dla wszystkich kierowców. Stacje zapewniają możliwość płatności za pomocą dedykowanych aplikacji oraz kartą płatniczą. Roboty realizowane zostały w ramach projektu pod nazwą Przebudowa ciągów komunikacyjnych Starówki Miasta Gorlice wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który został dofinansowany z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.
10: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.

To już środowy poranek, czas brać się za siebie i wstawać, jeśli niebawem trzeba zameldować się w miejscu pracy. No, czas tyka nieubłaganie, ale pozostają nam jeszcze wspomnienia. A takie wspomnienia o poranku funduje pierwsza godzina i teraz już patrzę sobie na wydarzenia na świecie związane z dniem 24 czerwca. W roku 1523, 24 czerwca, nowy król Szwecji wjechał uroczyście do Sztokholmu. W 1717 Wolnomularstwo, powstała Wielka Loża Londynu. W 1866 polscy zesłańcy rozpoczęli powstanie zabajkalskie. W 1920 wojna grecko-turecka, wojska greckie zdobyły Al-Asehir. 24 czerwca 1952 roku ukazało się pierwsze wydanie niemieckiego dziennika Bild. W 1976 Manila została ponownie stolicą Filipin. Od 1948 roku było nią Quezon City.

24 czerwca też wiele wydarzyło się w historii muzyki, a przed godziną 7 właśnie teraz czas zerknąć do kalendarza, który podpowie nam, co wydarzyło się chociażby w historii muzyki. 24 czerwca 1947 roku urodził się Mick Fleetwood, współzałożyciel, lider i perkusista zespołu Fleetwood Mac. W 1947 urodziła się Helena Wondraczkowa, piosenkarka, aktorka i prezenterka telewizyjna. 1960 urodziła się Sidiah Garrett, wokalistka i autorka piosenek. 1963 urodził się Paweł Kukiz, członek i założyciel zespołów IRL, Emigranci, a także Piersi. W roku 1982 urodziła się Joanna Kulig, aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, a także piosenkarka. W 1991 w sprzedaży pojawił się 6. studyjny album grupy Marillion zatytułowany Holidays in Eden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polskie służby w gotowości na falę upałów. To lepsze wyjście. Za chwilę premier o konferencji o Ukrainie bez prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. Straż pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
1: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Kardiolodzy ostrzegają, zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, mówi profesor Łukasz Małek.
3: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotem głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
1: To znak, że warto czym prędzej znaleźć chłodne i zacienione miejsce, pić dużo chłodnych napoi. Zresztą warto to zawsze robić podczas upałów, niezależnie od tego, czy towarzyszą nam jakiekolwiek objawy. Dziś na pomarańczowo, czyli z ostrzeżeniami drugiego stopnia, fragment zachodniej części kraju, a mianowicie większość województwa lubuskiego, krańce południowo-zachodniej Wielkopolski i północ Dolnego Śląska, tam maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, przekonują rządzący, pytanie rozpoczynającą się jutro w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski razem z Donaldem Tuskiem są jej organizatorami, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Zastąpi go premierka Julia Sfirydenko, z którą w kontakcie jest premier Donald Tusk. Jego zdaniem paradoksalnie nieobecność prezydenta Zełenskiego może pomóc uniknąć kolejnych napięć.
4: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
1: Dodam, że już dziś w ratuszu głównego miasta w Gdańsku odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkanie to poprzedzi rozpoczynającą się jutro właśnie konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Na koniec jeszcze tradycyjny od kilku dni przegląd cen maksymalnych na stacjach paliw. Dziś cena litra benzyny 95 nie może przekraczać 5 zł 97 groszy. To mniej o 1 grosz porównujące do wtorku. O 1 grosz do 6,68 spadła też cena 98. Z kolei bez zmian w porównaniu do wczoraj olej napędowy 6 zł 11 za litr.
0: Sportowe w Trendy Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rozczarowujący Anglicy, Chorwacja wciąż wśród żywych i dwa gole Cristiano Ronaldo, tak było minionego wieczora i w nocy na piłkarskim mundialu. Anglia w hicie dnia po bezbarwnym meczu zremisowała z Ganą 0-0. Wcześniej Portugalia ograła Uzbekistan aż 5-0, a dwie bramki strzelił CR7. W nocy Chorwacja męczyła się z Panamą, ale wygrała 1-0, podobnie jak Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Szymon Marciniak posędziuje kolejny mecz na mundialu. Został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w ostatniej kolejce w grupie G. Spotkanie zostanie rozegrane w Seattle w sobotę nad ranem. Co ciekawe, mecz wpisuje się w obchodzony w mieście Pride Weekend, czyli święto społeczności LGBT. Obie federacje już kilka miesięcy temu złożyły skargę do FIFA, że nie chcą grać w tęczowym meczu, ale nic nie wskórały. Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Eve Lis 7-6, 6-3. Świątek w ubiegłym tygodniu dotarła do finału turnieju w Bad Homburg. Po niemrawym początku w Chinach polscy siatkarze spróbują poprawić swój bilans w Lidze Narodów przed własną publicznością. W Linii wygrali 2 z 4 meczów. Teraz w Gliwicach powinno być dużo łatwiej. Michał Waszkiewicz.
6: Po pierwsze, Polacy zagrają przed własną publicznością, a doskonale wiemy, że z dopingiem najlepszych kibiców na świecie gra się łatwiej. Po drugie, do składu dołączyło kilku ważnych zawodników, w tym ten najlepszy, czyli Wilfredo Leon oraz podstawowy libero Jakub Popiwczak. Sezon w Gliwicach zaczną także atakujący Bartomiej Bołądź i środkowy Mateusz Poręba. No i w końcu, po trzecie, do Gliwicy przyjadą zespoły dużo niżej notowane. Grę rozpoczniemy dziś wieczorem od meczu z Belgią. Jutro także o 20:00 zmierzymy się z Turcją. Potem w sobotę i niedzielę czekają nas mecze z Niemcami i Argentyną. Polacy muszą powalczyć o komplet punktów, bo na razie są na 7. miejscu w tabeli, czyli ostatnim dającym awans do turnieju finałowego. A w ostatnim turnieju w Chicago zagrają z potęgami Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. I tam o punkty będzie ciężej.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: W dniu dzisiejszym lokalne termometry w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie pokażą nam do 30 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna w okolicach 26 stopni. Na niebie utrzymywać będzie się zachmurzenie małe. Wiatr z północnego zachodu w porywach 25 km na godzinę powieje. Padać raczej nigdzie nie powinno. A na barometrze 1018 hektopaskali. Biometr mamy niekorzystny. A jutro słupki rtęci mają brnąć jeszcze w górę, nawet powyżej 30 kresek. Zobaczymy w czwartek i w piątek w ciągu dnia.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
0: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
12: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
13: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
0: Reklama.
7: Trendy start w Trendy Radio.
14: What's going on?

Dzień dobry, dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry. Minęła godzina 7, a to jest program Trendy Start. Dzisiaj już środa, 24 dzień czerwca. No i można powiedzieć śmiało, z górki do wakacji.

0: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Jan, Danuta, Janina, Emilia, Janusz, Romualda, Longina i także Janisław. To oni dzisiaj świętują imieniny 24 czerwca, tak w ogóle to jest już 175 dzień roku. No i powiem tak, dzisiaj fajny dzień, dzień przytulania, jak również Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. No, o godzinie 4.15 dzisiaj wstało nam słoneczko, zachód ma być o godzinie 21.01, a dzień potrwa 16 godzin 45 minut. A jak zagospodarować taki dzień? No o to też pytam Was o tej porze.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie uruchamia kompleksowy program, który zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia i Małopolski oraz wzmacnia ochronę niedźwiedzia brunatnego, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Codziennie są zgłoszenia, że na terenach prywatnych posesji znajdują się zwierzęta drapieżne. I do tej pory to wsparcie udzielane było głównie przez funkcjonariuszy policji, którzy mają uprawnienia do tego, żeby używać broni gładkolufowej do odstraszania. Na szczęście mamy już zmienioną ustawę. Będzie można wykorzystywać broń gładkolufową do straszenia. Procedury, drodzy Państwo, są takie, że w pierwszej kolejności gmina musi zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska potrzebę użycia siły środków, czyli na przykład płoszenie takiego zwierzęcia, czy też odłów i wywiezienie poza obszar, który stanowi zagrożenie dla mieszkańców.
1: Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podkarpackiego, powiaty Leski, Bieszczacki, Sanocki oraz Małopolskiego, powiaty Nowosądecki, Nowotarski, Tatrzański, Gorlicki. Spacerowicze i biegacze mogą już korzystać z odnowionego fragmentu bulwarów nad Wątokiem w Tarnowie. Miasto zakończyło remont jednego z najbardziej wyeksploatowanych odcinków deptaka prowadzonego wzdłuż potoku. Prace objęły ponad 170-metrowy fragment trasy od ulicy Przesmyk przy kładce z kłódkami do końca deptaka w kierunku ulicy Dąbrowskiego. Stara nawierzchnia była w bardzo złym stanie. W wielu miejscach kostka, która służyła mieszkańcom od około 20 lat, uległa degradacji pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych. O remont tego odcinka od dłuższego czasu wnioskowali również tarnowianie korzystający z bulwarów. Wyremontowany fragment został wyłożony nową betonową kostką brukową. Koszt inwestycji wyniósł ponad 164 tysiące złotych i został w całości pokryty z budżetu miasta.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Można już korzystać z dwóch publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych w centrum Gorlic przy ulicy Wróblewskiego oraz ulicy Karwacjanów. To nowoczesna infrastruktura, która umożliwia wygodne i szybkie ładowanie samochodów elektrycznych w przestrzeni miejskiej. Przy obu stacjach znajdują się wyznaczone miejsca przeznaczone wyłącznie dla użytkowników w trakcie ładowania pojazdu. Należy pamiętać, że nie są to miejsca parkingowe. Ich funkcją jest zapewnienie sprawnej rotacji i dostępności ładowarek dla wszystkich kierowców. Stacje zapewniają możliwość płatności za pomocą dedykowanych aplikacji oraz kartą płatniczą. Roboty realizowane zostały w ramach projektu pod nazwą Przebudowa ciągów komunikacyjnych Starówki Miasta Gorlice wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który został dofinansowany z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.
4: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
10: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasan z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Środa minie tydzień, zginie, pisze słuchacz Kamil, który też pisze jednocześnie, że jak tak dalej pójdzie, to do pracy będzie dopiero na godzinę 9. No właśnie, moi drodzy, najwyższa pora sprawdzić też, jak wygląda ruch na ulicach miast regionu, a tutaj w temacie więcej zna wiadomości i informacji Michał Sienicki. Jemu oddaję głos.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: I zobaczmy, jak wygląda poranny ruch w środku tygodnia. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlicy. Obecnie zwolnić musimy przede wszystkim na Kościuszki, troszkę wolniej na ulicy Parkowej, Legionów i Mickiewicza oraz Sienkiewicza przy skrzyżowaniu. Na wjeździe do miasta od strony Klęczan zatrzymają nas na chwilę światła. Jeszcze zwiększmy ostrożność, dojeżdżając do ronda Solidarności.

0: proszę patrzeć na znaki, tam będzie ta ulica nieprzejezdna. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się dzisiaj na bieżąco. Dziękuję.
1: Dziękujemy za informację. Wyjeżdżamy z Krosna. W bliskich okolicach utrudnienia remontowe, m.in. na drodze powiatowej Jedlicze-Długie-Żarnowiec w miejscowości Jedlicze prowadzone są prace drogowe, możliwe utrudnienia. Jeżeli chodzi o Sanok, dalej trwa zamknięcie obwodnicy, ruch kierowany jest przez miasto, w związku z czym większe natężenie na ulicach, szczególnie na Rymanowskiej, Krakowskiej, Dmowskiego. Odcinkowo zwalniamy na ulicy Bony, Kościuszki i Lipińskiego.
2: Z nami bezpiecznie do celu. A ja lubię cię jak lato.

0: Reklama.
1: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia!
2: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

No proszę mi tutaj pięknie odpowiedzieć i szczerze przede wszystkim, lubicie się przytulać, czy też nie? No właśnie, dlaczego o to pytam? Bo dzisiaj przecież dzień przytulania, no, znany też jako Free Hugs. Święto, które wymaga jedynie odrobinkę zaangażowania. Przytulanie to świetny sposób, by okazać drugiemu człowiekowi sympatię, miłość albo podarować trochę ciepła. Pamiętajmy o tym nie tylko 24 czerwca.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe wstrząsające doniesienia w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Coraz więcej utonięć, wciąż problemami brawura i alkohol. Będą też naturalne kosiarki w Krakowie. Kozy i owce ruszyły do pracy. Marcin Krzamiński, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w szpitalu południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Jędrzejewski twierdzi, że w szpitalu południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół Szpitala Południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w Szpitalu Południowym ogłosił powołanie nowej Rady Nadzorczej Szpitala. A prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki.
1: Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieży Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
3: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
1: Mówili wczoraj Paryżanie. Fala upałów nadciąga także do Polski. Przypomnę, że już dziś na zachodzie będą po południu obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Gdy jest tak gorąco, szukamy ochłodzenia nad wodą. Bądźcie ostrożni. W tym sezonie utonęło w Polsce już 60 osób. Najczęściej przeceniamy swoje możliwości, ale nie tylko.
4: Brawura, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
1: Wylicza Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Tymczasem nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar. Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku, ale nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
5: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej. Prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
1: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Portugalia pokazała swoją siłę. Jeden z faworytów piłkarskiego mundialu wygrał aż 5-0 z debiutującym na Mistrzostwach Świata Uzbekistanem. Do wygranej znacząco przyczynił się Cristiano Ronaldo, który zdobył 2 bramki i został pierwszym piłkarzem w historii, który trafił do siatki w 6 mundialach. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. Teraz czeka nas trudny mecz z Kolumbią, ale głównym celem było przejście fazy grupowej i to nam się udało. Grałem dobrze, strzeliłem gola, pomogłem drużynie, a drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. A wspomniani Kolumbijczycy też już cieszą się z awansu po tym, jak pokonali 1-0 Demokratyczną Republikę Konga. Rozczarowała tym razem Anglia. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela tylko zremisowała z Ganą 0-0. Wyspiarze mieli piłkę meczową, ale panu Bogu w okno strzelił Harry Kane. W tej grupie w grze awans do fazy pucharowej wciąż jest trzecia drużyna mundialu w Katarze, czyli Chorwacja, która wymęczyła zwycięstwo 1-0 z Panamą. Dla Panamczyków taki wynik oznacza zaś pożegnanie z mundialem. Biało-czerwonych na mundialu nie ma w ogóle, ale za to wiedzą już, gdzie zagrają swoje jesienne mecze w Lidze Narodów. Jaki jest plan na spotkania z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją, mówi sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
2: Te dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją, bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda.
1: Podsumowując, w Warszawie Polska zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną i 2 października z Rumunią. Andrzej Pluta z Legii Warszawa, uznany najlepszym koszykarzem finałów oraz sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi, przenosi się do Hiszpanii. Od nowego sezonu zagra w zespole Basket Girona, z którym podpisał 2-letni kontrakt.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie i małopolskie niebo w zasadzie w większości regionu bez chmur. Na termometrach w ciągu najbliższych godzin w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębym Sączu, Krakowie i Rzeszowie powinniśmy zobaczyć w okolicach 30 stopni Celsjusza. Noc z temperaturami w okolicach 15 kresek, a jutro jeszcze cieplej i również bezchmurne niebo. Duża ilość wody, trzeba być na to przygotowanym, podobnie jak i na nadchodzące gorące dni, ale w końcu lato i wakacje za pasem, więc jakby mogło być inaczej.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
10: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: Już po 8 na zegarze. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. To jest środa, to jest właśnie 24 dzień czerwca. Jan i Danuta dzisiaj obchodzą imieniny, a my pozdrawiamy tych, którzy niekoniecznie właśnie dzisiaj jakieś powody do świętowania mają. Wystarczy się przytulić, bo dzisiaj, no przecież, dzień darmowych przytulasów. My też przytulamy się do radiowego mikrofonu, przesyłamy Wam mnóstwo dobrej energii i nieście właśnie te dobre rzeczy w świat. Między swoich znajomych, do pracy, do domu. Co tam dzisiaj wymyśliliście? Niechaj tak po prostu płynie. Niczym nasz poranek, który do 11 na 101.9.95.2 FM. Łukasz Michta po tej stronie. Witam Was pięknie, pozdrawiam serdecznie. No i powiem szczerze, nie dajcie się zwieść. Upały? O, myślę, że jeszcze nie jest tak strasznie, kiedy temperatury dobijają do 30 stopni, o których mówiliśmy w prognozie pogody.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
3: Mamy kłady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
5: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Cadbud, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Środa rano, kto włączył Trend Radio, ten słucha. Poranek w rytmie najlepszych hitów. Przeboje stare, przeboje nowe, przeboje zagraniczne. No i też nie brakuje naszej rozmowy dnia, na którą przyszła mi pora zaprosić Was, drodzy słuchacze. To co, zanim kolejne wielkie muzyczne hity, to pogadajmy troszeczkę.
0: Rozmowa dnia w Trend Radio.
8: Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwonicz, z dzisiaj gościem. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
8: Panie burmistrzu, gdybyśmy się mogli przecofnąć do XIX wieku, jak to się stało, że właśnie hrabiowski ród Załuskich uczynił z Iwonicza Zdroju takie uzdrowisko o prawdziwie europejskim, światowym poziomie?
9: Żeby poprawnie odpowiedzieć na to pytanie, w zasadzie musielibyśmy się cofnąć do wieku XVI, ponieważ z 1578 roku pochodzi pierwsza taka historyczna wzmianka pisemna dotycząca wód iwonickich i tak naprawdę wtedy mówimy o takiej też pisanej historii Iwonicza jako uzdrowiska, jako miejsca, gdzie były wody lecznicze i wody mineralne. I rzeczywiście, kiedy rodzina Załuskich w XIX wieku weszła w posiadanie dóbr iwonickich, bazowała też na tej historii, która już od kilku wieków tutaj w Iwoniczu była, tak? Różni lekarze, też i biskupi w księgach parafialnych opisywali podczas wizytacji walory właśnie iwonickich wód mineralnych. Załuscy, można powiedzieć, że znaleźli się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie, a też jako światły ród, ród hrabiowski, skorzystali z tego potencjału i wielkiego bogactwa Iwonicza. Przede wszystkim pewnie uświadomili sobie, że rzeczywiście można tutaj budować taką bardzo mocną markę uzdrowiska, ale też i swój dobrobyt rodzinny, bo Iwonicz stał się dla Załuskich tak naprawdę takim rodzinnym gniazdem. Oni co prawda pochodzą z Litwy, ale w okresie powstania listopadowego, kiedy hrabia Karol Załuski jako naczelnik tego powstania Rosjanie musiał uchodzić z Litwy, z zaboru rosyjskiego, rodzina udała się tutaj właśnie pod zabór austriacki. Wchodząc właśnie w posiadanie Iwonicza, zdecydowali się rozwijać ten kurort, bo to był ten czas, kiedy w XIX wieku, szczególnie w pierwszej połowie XIX wieku, właśnie kurorty uzdrowiskowe rozwijały się, nie tylko na ziemiach polskich, oczywiście byliśmy wtedy pod zaborami, ale w całej Europie, w Europie Zachodniej. Zaustrzy oczywiście podróżowali po Europie, znali kurorty szwajcarskie, niemieckie, francuskie, więc uznali, dlaczego tutaj na rodzinnej ziemi, też w duchu takiej pozytywistycznej pracy, nie stworzyć czegoś wyjątkowego i to im się udało.
8: Iwonicz Zdrój magnetyzuje tak turystów swoją zabudową. Co jest tak wyjątkowego w tutejszym stylu?
9: Architektura drewniana w Iwoniczu jest o tyle jakby naturalna, ponieważ naturalnym budulcem było tutaj drewno. Ówcześni właściciele Iwonicza byli właścicielami całego majątku, w tym również lasów, dlatego posiadali własny naturalny budulec, który mógł służyć do tego, żeby budować nowe wille uzdrowiskowe i też obiekty lecznictwa uzdrowiskowego. I rzeczywiście wtedy w XIX wieku ten styl szwajcarski, też neoklasycystyczny, był bardzo popularny w rozwoju uzdrowisk. No i Zaustrzy chcieli stworzyć właśnie uzdrowisko na takim poziomie europejskim. Stąd też nawiązanie właśnie do stylu szwajcarskiego. I do dzisiaj możemy podziwiać te piękne obiekty, choćby budynek Starego Pałacu z 1837 roku w pięknym takim neoklasycystycznym stylu. Jest to pałac modrzewiowy. Również pierwotne łazienki borowinowe również były wybudowane z drewna. Dzisiaj jest to obiekt murowany. No i do dzisiaj wille, które możemy podziwiać właśnie z przełomu XIX i XX wieku, zachowały ten styl architektoniczny, no, który właśnie jest tak wyjątkowy dla nas, ponieważ jest to zabudowa oryginalna, zachowana i całe jakby tutaj zabytkowe centrum Iwonicza Zdroju jest wpisane do rejestru zabytków, czyli tak naprawdę podejmując jakiekolwiek działania ingerujące w tą przestrzeń, muszą być one realizowane w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. To jakby daje też taki walor bezpieczeństwa, dlatego żeby zachować ten wyjątkowy charakter właśnie tych willi uzdrowiskowych, tej elegancji, no bo w XIX wieku, czy jeszcze powiedzmy przed wybuchem II wojny światowej, do uzdrowisk udawali się przede wszystkim przedstawiciele elity narodu. To były osoby, które były odpowiednio sytuowane też i majątkowo. Zwykłych ludzi, powiedzmy, którzy stanowili większość społeczeństwa, nie było stać na to, żeby do uzdrowisk przybywać, chociaż tutaj również istniała taka ochronka, miejsce właśnie do leczenia dzieci ubogich. O to też zadbała Amelia Załuska, była taką też wyjątkową postacią, więc rzeczywiście również dzieci z biednych rodzin mogły zażywać tej kuracji leczniczej uzdrowiskowej w Iwoniczu.
8: Mówi się, że w Iwoniczu Zdroju czas płynie wolniej. Jakie takie najważniejsze tradycje z dawnych lat, kiedy zjeżdżała się tutaj arystokracja z całej Europy, możemy poczuć na iwonickim deptaku do dzisiaj?
9: Wielu naszych gości, kuracjuszy, którzy tutaj przyjeżdżają po to, żeby wypocząć, a nie po to, żeby pracować. My pracujemy po to, żeby te osoby mogły wygodnie tutaj wypocząć. Podkreślają właśnie to, że tutaj czas jakby się zatrzymał i tutaj nie tylko mówimy o samej architekturze, czyli powiedzmy, że cofamy się do tego powiedzmy XIX czy początków XX wieku, ale właśnie mamy czas na kurację pitną, udajemy się do pijalni, spacerujemy, udajemy się na zabiegi, no to rzeczywiście sprawia, że ten rytm życia troszeczkę zwalnia i my oczywiście też nawiązujemy jako samorząd gminy Iwonicz-Zdrój też we współpracy z organizacjami pozarządowymi do tych najpiękniejszych naszych tradycji. No tak naprawdę, gdyby nie też wybuch II wojny światowej, gdyby nie rok 44, kiedy też Zaustrzy zostali pozbawieni własności Iwonicza, mielibyśmy już blisko 190. odsłonę otwarcia tak zwanej pory zdrojowej, czyli rozpoczęcia sezonu takiego uzdrowiskowego w Iwoniczu. Iwonicz w wieku XIX i wieku XX, w jego pierwszej połowie, był uzdrowiskiem typowo sezonowym, czyli powiedzmy ten okres uzdrowiskowy, okres właśnie kuracji wodnej trwał tutaj od maja do października. I taką jakby uroczystością, która inaugurowała ten sezon, było otwarcie pory zdrojowej. My dzisiaj wracamy do tych pięknych tradycji. Co roku około 250 par tańczy naszym deptakiem właśnie w poloneza Michała Klofasa Ogińskiego i w ten sposób cofamy się do tych właśnie pięknych tradycji. tradycji, tradycji XIX-wiecznych, do tej elegancji, do tego szyku, ale oczywiście nawiązania te historyczne to także festiwale muzyczne, które tutaj organizujemy. Festiwal również imienia Michała Kleofasa Ogińskiego, to jest festiwal pianistyczny. Już mamy kilkanaście edycji tego festiwalu, ale to również działania charytatywne. Tutaj w Iwoniczu również odbywały się loterie fantowe, odbywały się bale charytatywne. Dzisiaj może troszeczkę charakter tej działalności charytatywnej jest inny. Zresztą też widzimy, jak wyglądają te zbiórki choćby w internecie, jaka jest dynamika tego rodzaju zbiórek. My też na tym staramy się nadążać. Dlatego też organizujemy choćby wydarzenia sportowe, które również mają na celu wsparcie osób potrzebujących. No i w tym roku organizujemy taką 10. jubileuszową edycję krosu charytatywnego w Iwoniczu Zdroju, z którego jakby też środki pozyskane przez sportowców, przez osoby uczestniczące w tym wydarzeniu będą przekazane dla naszej mieszkanki, dla uroczej Lenki.
8: Jeżeli jesteśmy przy deptaku, jaką rolę w architekturze deptaku odkrywa właśnie budynek pijalni wód mineralnych?
9: Pijalnia wód mineralnych została przebudowana w okresie międzywojennym. Tak jak wspomniałem, pierwotnie te obiekty w zasadzie w 100% były drewniane. Dzisiaj mamy do czynienia z takim bardzo charakterystycznym, murowanym obiektem, który posiada piękne krużganki. Tak to niektórzy nazywają. My czasami się uśmiechamy, jak ktoś przyjeżdża, to jest daleka i mówi o rynku w Iwoniczu albo właśnie o krużgankach. To tak się kojarzy z Krakowem, czy pewnie tej bliżej też z Krosem, nazywanym zresztą tak Parwa Krakowia, czyli Mały Kraków. W Iwoniczu nie mamy rynku, a mamy deptak. Tak, i mamy główny plac zdrojowy, czyli plac Józefa Dietla, i mamy kryty deptak. I to jest właśnie ta część przylegająca do naszej pijalni wód mineralnych. Kryty deptak powstał dlatego, że zaborca austriacki po prostu tak w przepisach swoich ustawowych określił, że każde uzdrowisko na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego musi posiadać kryty deptak. To oczywiście było takie przemyślane z tego względu, że w okresie, kiedy na przykład padał deszcz, kuracjusze mogli korzystać ze spacerów na krytym deptaku, popijając właśnie wodę. I ten kryty deptak jest taką właśnie historyczną, powiedzmy, spuścizną, pozostałością, charakterystyczną dla tej części Polski, bo powiedzmy w zaborze rosyjskim czy pruskim takich wymogów nie było, dlatego czy w Ciechocinku, czy w uzdrowiskach kłodzkich nie znajdziemy, przynajmniej nie wszędzie, takie kryte deptaki, które mamy tutaj u nas na Podkarpaciu.
8: A jak udaje się godzić właśnie taką dbałość o tą architekturę XIX-wieczną i takim nowoczesnym kurortem?
9: Pewnie to pytanie należałoby zadać wszystkim osobom, które są właścicielami tych obiektów lub nimi zarządzają. Udaje się to pogodzić z tego względu, tak jak już wcześniej powiedziałem, że cały kompleks ten zabytkowy Iwonicza-Zdroju jest wpisany do rejestru zabytków, czyli tak naprawdę jest wymóg utrzymania w należytym stanie tych obiektów zabytkowych, a udaje się, ponosząc niestety bardzo wysokie koszty, ponieważ dostosowanie obiektu zabytkowego do współczesnych wymagań, zgodnie również z zaleceniami konserwatora, niestety bardzo dużo kosztuje. No plusem oczywiście jest to, że jesteśmy bardzo tacy charakterystyczni na tle wielu innych uzdrowisk, które nie mają tak spójnie zachowanej architektury zabytkowej, uzdrowiskowej. No takim przykładem jest choćby trwający dzisiaj remont takiego znanego sanatorium, sanatorium pod Jodłą. Jest ono remontowane, jego właścicielem jest uzdrowisko Iwonicz S.A. Rzeczywiście obiekt z końca XIX wieku, kilkukrotnie przebudowywany, ale również w takim pięknym neoklasycyzmie stylu, który no, jest dzisiaj poddawany takiej kompleksowej renowacji, nie tylko powiedzmy zewnętrznej, w dachu, ale też i wnętrza, no, ale istnieje konieczność zachowania tych wszystkich zabytkowych walorów tego obiektu, dlatego pewnie gdyby tego rodzaju remont w standardowym budynku mógł kosztować przykładowo 7-8 milionów złotych, no w przypadku obiektów zabytkowych cena jest pewnie podwójna. No ale to jest tak naprawdę coś za coś. Rzeczywiście dzięki temu, że ten obiekt będzie pięknie wyremontowany, na pewno stanie się wizytówką dla samego uzdrowiska, czyli spółki uzdrowiskowej, ale też i dla nas, jako dla gminy Iwonicz-Zdrój, bo jednak kuracjusze doceniają to, że wjeżdżając do Iwonicza widzą te piękne budynki. No my staramy się o te budynki, którymi my jako samorząd gminy Iwonicz-Zdrój zarządzamy, staramy się o te budynki dbać i rzeczywiście wykonaliśmy szereg tutaj takich działań związanych właśnie z dbałością o ochronę zabytków. Przed nami jeszcze takie największe wyzwanie, czyli remont domu zdrojowego. On tak na pierwszy rzut oka wygląda, że jest w całkiem niezłej kondycji, ale w rzeczywistości wymaga dużych nakładów finansowych. Tak kosztorysy wstępne mówią o 20 milionów złotych. Obiekt jest też drewniany, więc też dosyć trudny w utrzymaniu. Teraz złożyliśmy wniosek wnioskującego dofinansowanie również do Urzędu Marszałkowskiego z Funduszy Europejskich na remont naszej wieży zegarowej, czy takiej najbardziej też charakterystycznej budowli stanowiącej element willi Bazar tutaj w Iwoniczu-Zdroju, w samym centrum przy deptaku, przy placu Dietla. Również tutaj we współpracy z parafią w Iwoniczu-Zdroju z księdzem proboszczem dokonaliśmy renowacji zabytkowej kaplicy. Kaplicy zdrojowej z 1895 roku. To również dzięki rządowemu programowi odbudowy zabytków. Tam dofinansowanie sięgało kwoty blisko 1 300 000 zł, dzięki czemu rzeczywiście udało się ten obiekt w zasadzie uratować, przygotować pięknie. W tej chwili jeszcze trwają, planowane są prace dotyczące wnętrza i zabytków ruchomych. No i tutaj też takie społeczne zaangażowanie naszych mieszkańców, którzy organizują koncerty charytatywne właśnie po to, żeby również nazbierać środki finansowe, po to, żeby również te zabytki ruchome mogły uzyskać swój dawny blask. Także wiele się w obszarze ochrony zabytków dzieje. W tej chwili trwa również remont, taki też długo wyczekiwany, willi Belvedere. To jest letnia rezydencja rodziny Załuski. W tej chwili oczywiście w prywatnych rękach. Myślę, że w dobrych rękach, dlatego że właściciele są również konserwatorami zabytków i mam nadzieję, że wystarczy im sił i determinacji, bo na pewno mają fach w ręku i umiejętności, tylko jeszcze kwestie pewnie finansowe są największą tej trudnością, żeby również tą willę Belvedere przyprowadzić do tego stanu, na który zasługuje, bo jest też takim ważnym obiektem w Iwoniczu-Zdroju.
8: A w jaki sposób gmina i uzdrowisko wykorzystują takie swoje największe naturalne zasoby?
9: No my wykorzystujemy przede wszystkim marketingowo, dlatego że jakby całą i strategicznie, bo tak naprawdę cała strategia rozwoju naszej gminy opiera się o tą działalność uzdrowiskową i działalność leczniczą. Kiedyś uczestniczyłem w takich warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i tam było zadane właśnie takie pytanie zadane wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin uzdrowiskowych. Jeżeli nie uzdrowisko, to co? No właśnie, i też sobie zadawaliśmy takie pytanie, że jeżeli posiadamy wieloletnie, czasami wielowiekowe tradycje uzdrowiskowe, to jednak rozwój naszych gmin determinuje się wokół tego lecznictwa uzdrowiskowego, czyli również i turystyki, więc wiadomo, że na naszych terenach nie powstaną ani duże zakłady przemysłowe, one już nie powstały, więc zakładamy, że też nie powstaną, bo też nie o to chodzi, inny jest charakter też tych miejscowości, więc my musimy tak naprawdę traktujemy nasze te walory uzdrowiskowe jako taki element strategiczny naszego rozwoju i wokół tego budujemy naszą markę. No Iwoniecz jest odwiedzany przez około 50-60 tysięcy gości rocznie, więc tak naprawdę biorąc pod uwagę, że cała gmina liczy 10 tysięcy mieszkańców, czyli powiedzmy jesteśmy stosunkowo niedużą gminą, no to przy takiej ilości gości to już nas plasuje na poziomie średnich miast w Polsce, prawda? Więc oczywiście tych wyzwań jest bardzo dużo przed nami. Oczywiście cały czas staramy się uczestniczyć aktywnie w pracach różnego rodzaju gremiów eksperckich, między innymi należymy do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Również jesteśmy takim głosem doradczym, jeżeli chodzi o zmiany legislacyjne, właśnie po to, żeby umożliwiać rozwój uzdrowiskom, bo my posiadając strefy uzdrowiskowe, tak zwane strefy A, B i C, w przypadku gminy Iwoniczu-Zdrój cała gmina jest gminą uzdrowiskową, spotykamy się z całym szeregiem właśnie różnego rodzaju obostrzeń, zakazów i też takich, które stanowią dla nas taki problem rozwojowy. Nie wszystko można w Iwoniczu wybudować, sklep wielkopowierzchniowy również u nas nie może powstać, więc potencjalnie nie powstają nowe miejsca pracy, gmina nie ma podatków od przedsiębiorców i tak dalej, dlatego ten kierunek rozwoju jednak idzie w kierunku lecznictwa uzdrowiskowego, no i tej turystyki.
8: Na tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Grzegorz Nieradka, burmistrz gminy Iwoniczu-Zdrój, był gościem poranka.
9: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegły piątek w Tarnowie 16-latka kierująca hulajnogą elektryczną, która podróżowała z rówieśniczką, potrąciła na chodniku 47-letnią kobietę. Jak ustalili funkcjonariusze, na podstawie relacji uczestniczek zdarzenia oraz świadków, nastolatki poruszały się hulajnogą po chodniku w kierunku ulicy Mościckiego. W pewnym momencie kierująca podjęła próbę wyprzedzenia pieszej idącej tym samym chodnikiem. Podczas wykonywania tego manewru doszło do jej potrącenia. Okoliczności i szczegółowy przebieg zdarzenia są wyjaśniane przez policję. Wczoraj Rada Miejska Jasła powołała Agnieszkę Jędrzejczyk na stanowisko skarbnika miasta Jasła. Nowa skarbnik posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami publicznymi, w tym w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Swoje obowiązki obejmie 1 sierpnia 2026 roku. Decyzja Rady jest związana z koniecznością uzupełnienia wakatu na stanowisku skarbnika. Agnieszka Jędrzejczyk legitymuje się ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Nowa skarbnik posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli głównego księgowego budżetu miasta Jasła. Od 2016 roku pełni funkcję skarbnika Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Muzeum Ziemi Bieckiej zachęca do ochłodzenia się w muzealnych przestrzeniach. Muzeum przygotowało 3 wyjątkowe wernisaże, mówi Aleksandra Wańczyk, adiunktka w Muzeum Ziemi Bieckiej.
3: Pierwszy z nich już 30 czerwca we wtorek o godzinie 14 w sali ekspozycyjnej Urzędu Miasta Biecza. To wyjątkowa wystawa Biecz w mundurze, która oprócz klasycznych militarnych wątków przybliży nam historię archeologiczno-harcerskie, dlatego nie może Państwa zabraknąć. Z kolei 4 lipca o 17 odkryjemy tajemnice wag aptecznych z naszych zasobów, a o 18 zaprosimy Bogdana Gorczycę do przedstawienia swoich prac pod hasłem Reminiscencja. O 17 i 18 4 lipca w sobotę nie może Państwa zabraknąć w Muzeum Ziemi Bieckiej. Do zobaczenia.
1: Odwiedzanie muzeów to przede wszystkim żywiołowa lekcja historii i kultury. Już w niedzielę rusza kolejna edycja akcji Zwiedzaj Eno Tarnowskie. W jej ramach przygotowano bezpłatne dwugodzinne spacery z przewodnikiem po 7 miejscowościach regionu. Wycieczki będą odbywać się w każdą niedzielę do 6 września. W tegorocznym programie znalazły się Zalipie, Ciężkowice ze skamieniałym miastem, Zakliczyn, Czchów, Iwkowa, Ryglice i Tuchów. Większość spacerów rozpocznie się przed południem. Do każdego miejsca trzeba dojechać osobiście, bo organizatorzy nie zapewniają transportu. Wszystkie spacerki potrwają około 2 godzin. Nie obowiązują zapisy. Organizatorem wydarzenia jest Tarnowska Organizacja Turystyczna.
4: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: A teraz już czas oddać się znów mikrofon Michałowi Sienickiemu, bo nasz redakcyjny kolega wie zdecydowanie więcej, co słychać i co dzieje się o tej porze na ulicach większych miast regionu. Halo Michale, podaj szczegóły.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Jazdę rozpoczynamy w Sanoku, gdzie od dłuższego czasu trwa zamknięcie obwodnicy miasta. Tak więc centrum jest troszkę bardziej zatłoczone niż zwykle. Zwalniamy szczególnie na ulicach Krakowskiej, Rymanowskiej, ulicy Dmowskiego, skrzyżowaniu ulic Bony i ulicy Przemyskiej. W centrum odrobinę wolniej na ulicach Kościuszki, Jagiellońskiej, Staszica Mickiewicza i Lipińskiego. W Krośnie wolniej na ulicy Bieszczadzkiej w stronę centrum. Mniej gazu na Niepodległości, ulicy Korczyńskiej, na Legionów bez większych utrudnień, troszkę wolniej na ulicach Podwale, Tkackiej i Jagiellońskiej. W Jaśle zwalniamy na skrzyżowaniach ulicy Piłsudskiego z Przemysłową, Towarową i Kasprowicza. Troszkę wolniej przed rondem imienia Solidarności. Zwalniamy na ulicach Szejnochy, Mickiewicza, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz jadąc przez rynek 3 Maja i Metzgera też trzeba troszkę zwolnić. W Gorlicach hamujemy przed skrzyżowaniem Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. Wolniej jedziemy przez ulicę Kościuszki, Legionów Mickiewicza i Parkową.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasana z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebook.
2: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Nadchodzące lato, nadchodzące wakacje to temat numer jeden, ale też niekończąca się historia z niedźwiadkami. Tym razem w Bubrce w powiecie krośnieńskim zauważono niedźwiedzia. Urząd Gminy Chorkówka prosi mieszkańców, aby zachować ostrożność i nie zbliżać się do zwierzęcia. Nie ma informacji, by zwierzę miało kontakt z ludźmi, ale gdyby ktoś jednak zobaczył niedźwiedzia, nie powinien do niego podchodzić, płoszyć go ani dokarmiać. Najlepiej spokojnie się oddalić. Przypominam również, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie uruchomiła specjalny numer do zgłaszania incydentów z dużymi drapieżnikami. Ten numer warto zapisać. 728 891 621. W nagłych przypadkach należy również dzwonić pod 112. Zgłoszenia przyjmuje również Urząd Gminy Chorkówka.
8: Są

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Naciągają upały, szykują się na nie także schroniska dla zwierząt. Za chwilę też najnowszy sondaż poparcia partii politycznych i ranking wyższych uczelni. Marcin Krzemiński. Zbliżają się afrykańskie upały. Termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazać nawet 40 stopni. Tak ma być na zachodzie kraju. Dziś tam ponad 30 stopni w cieniu i ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia. Dietetycy przypominają, że przy tak wysokich temperaturach organizm traci wiele elektrolitów i minerałów. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć m.in. po arbuzy i chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy też kefirów. Generalnie dieta w czasie upałów powinna być bogata w warzywa i owoce, bo one same w sobie zawierają wiele wody. Schładzająca woda leje się też na placach i ulicach polskich miast. W Koninie pojawiły się już m.in. na Starówce i w centrum kurtyny wodne. Ruszą dziś też m.in. w Warszawie, gdzie w niektórych miejscach można się już napić wody z poidełek. Wysoką temperaturę odczuwać będą również zwierzęta. Schronisko w Ostródzie już przygotowuje pod opiecznych, mówi kierownik obiektu Anna Sikorska.
2: Boksy są zacienione. Też w boksach mamy umieszczone basenki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem też dolewamy tej wody. Pamiętamy o tym, żeby częściej dolewać wody do misek. Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku.
1: W upalne dni spacery ze zwierzętami odbywajmy wczesnym rankiem, kiedy chodniki nie są jeszcze nagrzane. Przenosimy się do Trójmiasta. Jubileuszowa 10. Żeglarska Parada Świętojańska zaplanowana na sobotę w ramach obchodów Święta Morza nie odbędzie się. Jak poinformował Pomorski Związek Żeglarski, powodem jest niewystarczająca liczba zgłoszonych jednostek. Parada miała wystartować z okolic Mola w Gdańsku Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską w kierunku południowego wejścia do portu Gdynia. Polityczne notowania teraz u nas. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 34% badanych, na PiS trochę powyżej 26%, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolności i Niepodległości, blisko 14% poparcie. Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce, tuż za nim na podium plasują się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
3: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
1: Rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można prześledzić na stronie perspektywy.pl.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej piłkarskiego mundialu. Właściwie pewni tego są już też Portugalczycy, którzy wygrali w meczu tej samej grupy z Uzbekistanem 5-0. Bardziej skomplikowana sytuacja jest w grupie Anglików. Ci tylko zremisowali z Ganą 0-0 i te drużyny mają po 4 punkty. Trzyma Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą, co dla tych ostatnich oznacza koniec marzeń o grze w 1/16 finału. A teraz czas na ostatnią kolejkę fazy grupowej. Pierwsze rozstrzygnięcia zapadną dziś wieczorem w grupie B, gdzie o pierwsze miejsce zagrają Kanada i Szwajcaria. Współgospodarzom do wygrania grupy wystarczy remis. Zespół jest jednak uskrzydlony po rozbiciu Kataru aż 6-0. Wśród piłkarzy i kibiców zapanowała euforia i to jest zrozumiałe, mówi trener Kanadyjczyków Jesse Marsh.
2: Będziemy twardo stąpać po ziemi. Wiecie, nie zachwyśniemy się tym. Zadbam o to, aby zespół pod każdym względem był gotowy, by się skupić, skoncentrować i walczyć o wygranie grupy, co naprawdę otworzy nam drogę do sukcesu w tym turnieju. Ale nauczyłem się w tym biznesie, że wielkie chwile nie przychodzą tak łatwo. Trzeba je doceniać i trzeba je świętować.
1: W drugim meczu w tej grupie Katar zagra z Bośnią i Hercegowiną. Zwycięzca niemal na pewno awansuje z trzeciego miejsca. W przypadku remisu obie drużyny mogą pożegnać się z turniejem. Były trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Gennaro Gattuso ma nową pracę. Kalabryjczyk, który został na początku kwietnia zwolniony po tym, gdy jego zespół nie wywalczył awansu na mundial, będzie szkoleniowcem Lazio. Ekipa z Rzymu po rozczarowującym sezonie rozstała się w maju z Maurizio Sarrim. Zaczęły się eliminacje do Wimbledonu i już wiadomo, że w turnieju głównym nie zagra Linda Klimowicz. Polka przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa. Wygrała ze Szwajcarką Susan Bandekki 6-1-6-3. Turniej główny zaczyna się w poniedziałek. Zobaczymy w nim Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Ja znowu sobie patrzę na mapy Podkarpacia i Małopolski. Na nich synoptycy zaznaczyli dużo pięknego, bezchmurnego nieba. A jeśli chodzi o temperatury, to w ciągu najbliższych godzin Krosno, Jasło, Gorlice, Nowy Sącz, Kraków, Dębica czy Rzeszów powinny mieć już na swoich zaokiennych termometrach w okolicach 30 stopni Celsjusza. W nocy te temperatury spadną w okolice 13-14 stopni. Wiatr północno-zachodni w porywach 25 km na godzinę. Termika gorąca i sucha. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1017 hektopaskali. Biomet jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: Kolejna godzina rozpoczęta z programem Trendy Start. Dzisiaj środa, to jest 24 dzień czerwca. No, w najbliższy piątek już rozdanie świadectw, a później upragnione przez dzieciaki i młodzież wakacje. Na wakacyjne poranki też będziemy mieć dla Was dużo dobrej energii, dużo dobrej muzyki. No i powiem Wam szczerze, tego lata pojawimy się w wielu fantastycznych miejscach, również w takich, gdzie jeszcze nasza wakacyjna trasa Trend Radia nie sięgała. A gdzie nas będziecie mogli spotkać już niebawem? O tym bliżej weekendu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w środę i jak zwykle przed nami kartkowanie prasy lokalnej. Dziś w gazetach między innymi tematy kryminalne oraz inwestycyjne. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy, na który już teraz zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. 101,9 i 95,2 FM.
6: Przekartkujemy sobie gazetę codzienną nowiny. Za ponad 763 miliony złotych w Rzeszowie powstanie Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej, które będzie mogło przyjąć ponad 89 tysięcy pacjentów rocznie. 23 czerwca podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Nowoczesny szpital ma zostać oddany do użytku w październiku 2029 roku. Do bardzo poważnego wypadku doszło we wtorek po godzinie 9 na terenie poligonu wojskowego w Nowej Dębie. 29-letni mężczyzna spadł tam z wysokości około 9 metrów na twarde podłoże i doznał rozległych obrażeń ciała. Po kilkunastu miesiącach intensywnych prac kolej wraca na modernizowane trasy wokół Tarnobrzega. Już 21 lipca wznowiony zostanie ruch pasażerski na odcinku linii kolejowej numer 25, a mieszkańcy ponownie będą mogli korzystać z bezpośrednich połączeń w kierunku Sandomierza, Warszawy, Stalowej Woli i Rzeszowa. W Filharmonii Podkarpackiej odbyła się uroczysta gala z okazji 35-lecia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Wydarzenie połączone z koncertem orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej stało się okazją do wspomnień, podziękowań oraz podkreślenia roli funkcjonariuszy i pracowników, którzy od ponad trzech dekad dbają o bezpieczeństwo polskich granic.

0: Trend Radio. Dobry wybór. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Sprawdźmy jeszcze, przy jakich zdarzeniach drogowych musieli interweniować podkarpaccy funkcjonariusze drogówki.
2: Dziś od rana podkarpaccy policjanci interweniują na miejscu kilku zdarzeń. Około godziny 8.30 policjanci z Jarosławia otrzymali zgłoszenie, z którego wynika, że w Wiązownicy doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Do podobnego zdarzenia doszło kilka minut wcześniej na ulicy Rzeszowskiej w Dębicy. Tam również doszło do potrącenia rowerzysty. Wyjaśniane są także okoliczności wypadku, do jakiego doszło około godziny 7.30 w Bachurzu w powiecie rzeszowskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Skodą podczas wykonywania manewru cofania potrąciła pieszego. Mężczyzna trafił do szpitala.
1: A mówiła o tym Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W poniedziałek policjanci Leskiej Komendy od wczesnych godzin rannych prowadzili akcję Trzeźwy Poranek. Przebadano w sumie 1015 kierowców. O godzinie 6.43 policjanci w Waligrodzie w Wańkowej zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Volvo 70-latka. Badanie wykazało 0,25 promila. Również za wykroczenie odpowie 31-letnia kierująca samochodem osobowym marki Subaru. Kobieta została zatrzymana do kontroli w Waligrodzie tuż przed godziną 8. Miała w organizmie 0,39 promila alkoholu. Motocykle, zamiłowanie do podróży i pamięć o historii. To wszystko połączyło się w fascynującej wyprawie funkcjonariusza Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z placówki Straży Granicznej w Czarnej Górnej. W podróż po Europie ruszył na legendarnym motocyklu. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Nie jest to pierwsza ekstremalna wyprawa starszego chorążego Straży Granicznej Kamila Ślusarczyka. W ubiegłym roku na wiekowym motocyklu WSK pokonał trasę wokół polskich granic. Tym razem wraz z żoną zamierza przemierzyć 10 europejskich państw na dwóch wyjątkowych motocyklach. Jednym z nich jest legendarna WSK, drugim wiekowa Honda, która lata młodości spędziła w ochronie granicy państwowej. Choć oba jednoślady mają już swoje lata, ich właściciele nie mają wątpliwości, że doskonale poradzą sobie z tysiącami kilometrów europejskich dróg. Wątpliwości nie mieli też koledzy z patrolu Straży Granicznej z placówki w Krościenku, którzy zatrzymali jednoślady do kontroli. Stan techniczny sprawdzony, można jechać dalej.
1: Podróżnicy mają dwa główne cele. Będzie to włoska przełęcz Passo dello Stelvio oraz dotarcie do Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ryngraf.
3: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: Powiat krośnieński prowadzi inwestycje pod nazwą remont drogi powiatowej Jedlicze-Długie-Żarnowiec. W związku z rozpoczętymi pracami do 25 czerwca została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. Utrudnienia będą polegały na okresowym zamknięciu drogi w miejscowości Żarnowiec w godzinach od 7 do 19. Oznacza to, że w ciągu dnia przejazd tym odcinkiem będzie niemożliwy lub znacząco ograniczony w zależności od etapu prowadzonych robót. W związku z planowanymi utrudnieniami kierowcy proszeni są o korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych prac. Od 2 do 5 lipca Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku oraz BWA Galeria Sanocka zapraszają mieszkańców i gości na weekend z teatrem. Wyjątkową imprezę łączącą spektakle teatralne, działania plenerowe, koncerty, projekcje filmowe oraz warsztaty dla dzieci. Przez 4 dni przestrzenie miejskie, Zielona Czytelnia Miejskiej Biblioteki, BWA Galeria Sanocka, rynek i dziedziniec restauracji wypełnią się artystycznymi wydarzeniami adresowanymi do odbiorców w każdym wieku. Rozpoczęcie w czwartek wieczorem poezji Janusza Schubera w interpretacji Andrzeja Mastalerza. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
0: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
5: Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: W dzisiejszym przeglądzie prasy zajrzymy za chwilę do Gazety Krakowskiej, a dziś między innymi o tradycji łemkowskiej w Małopolsce.

wszechczasów dla ciebie w Sanoku. Reklama. Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę. Reklama. Two ships in the night.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Czas już na Gazetę Krakowską. Wiadomo już, kim była kobieta, której zwłoki znaleziono 16 czerwca w Wiśle w powiecie brzeskim. Udało się ją zidentyfikować po okazaniu ciała osobie z rodziny zmarłej. Jak na razie nie wiadomo, jak doszło do śmierci 42-latki. Na jej ciele nie było obrażeń zewnętrznych.

Leśnych. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała pierwsze szczątkowe informacje dotyczące tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło w Boże Ciało na zboczu góry Lubogoszcz w Kasinie Wielkiej. Licencjonowany pilot lekkiego śmigłowca Robinson R-44, 30-letni Błażej Czarnecki, zgłaszał gęstą mgłę i prosił o wektorowanie lotu. Potem kontakt z nim się urwał. Ukryta pośród beskidzkich lasów Nowica od lat uchodzi za jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc w Beskidzie Niskim. To nie tylko ważny ośrodek kultury łemkowskiej, ale także teren otoczony starymi buczynami i jedlinami, które przyrodnicy zaliczają do najcenniejszych fragmentów karpackich lasów. Właśnie dlatego od lat pojawiają się pomysły objęcia części tych terenów najwyższą formą ochrony przyrody. Podczas wizji lokalnej zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie okazało się jednak, że mieszkańcy patrzą na te plany zupełnie inaczej niż ich autorzy. Na osiedlu Chemików w Oświęcimiu uroczyście oddano mural poświęcony znanemu oświęcimskiemu filmowcowi Henrykowi Lechnertowi. Malowidło znajduje się na bloku, w którym mieszkał filmowiec. W tym roku w Oświęcimiu obchodzony jest rok Henryka Lechnerta, który między innymi został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za liczbę nakręconych filmów i zdobytych nagród. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Życzę miłego dnia i zapraszam na kolejny już jutro. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Ja już, moi mili, tak, jestem zafascynowany tym nadchodzącym latem i wakacjami. Oby było słoneczne, oby było piękne. No i przede wszystkim mocno muzyczne dla was wszystkich i także nas. Tak się zadumałem, tak się zamyśliłem. Zacząłem sobie sprawdzać i przeglądać różne tutaj płyty, kiedy przez ostatnią godzinkę mieliśmy dla was przegląd prasy, który przygotowała Ewa Bukowiecka. No i po godzinie 10 też zagram kilka hitów, które chciałbym, abyście też znali doskonale. 10 zapasem, chwila muzyki, no a później wiadomości z kraju i ze świata.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Naczelna Izba Lekarska reaguje na kolejne doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Tysiące ludzi bez prądu we Francji z powodu upałów. Cristiano Ronaldo z nowym piłkarskim rekordem. Marcin Krzemiński. Naczelna Izba Lekarska zszokowana ustaleniami lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie Szpitala Południowego i pracującego tam młodego lekarza. Doktor Jędrzejewski mówił w wywiadzie dla kanału Zero, że na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów, które miały wynikać z niedoświadczenia lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka, który kierował oddziałem ratunkowym. Naczelna Izba Lekarska jeszcze dziś kieruje w tej sprawie wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby.
2: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że my możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
1: Izba Lekarska zapewnia, że w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą. Wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie pilnych czynności wyjaśniających ma dziś złożyć też prezydent Warszawy. Przypomnę, że warszawska prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące Szpitala Południowego w sprawie oszustw przy wydawaniu faktur przez doktora Kacprzyka oraz w sprawie braku odpowiedniego nadzoru nad stołecznym szpitalem przez władze placówki i miasta. Pozostajemy w stolicy. Pociągi linii metra M1 kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Metro warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Jak mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra.
3: Trwa sprawdzanie, czy ta osoba nie pozostawiła jakichś elementów, tudzież innych rzeczy.
1: Dla podróżujących miasto uruchomiło linie zastępcze. Problemy z energią elektryczną na zachodzie Francji z powodu upałów. W Brytanii jeszcze około 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. W nocy było ich ponad 100 tysięcy. Dodam, że 58 francuskich departamentów, czyli ponad połowa kraju, objęta jest dziś czerwonym najwyższym alertem pogodowym. Na wspomnianym zachodzie może być nawet 42 stopnie w cieniu. Senat rozpoczyna dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, który po raz pierwszy w Polsce ma umożliwić formalizację związków jednopłciowych. PSL zapowiada zgłoszenie do niego poprawek, co z kolei trudno zrozumieć senatorce lewicy Annie Górskiej.
4: Polskie Stronnictwo Ludowe pracowało nad tą ustawą cały czas. No taka była zresztą ich też narracja. A teraz znowu mają kolejne jakieś jeszcze rzeczy. Myślę, że to jest po prostu gra na czas.
1: W porządku obrad Senatu jest też ustawa między innymi o zakazie patostreamingu. Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Słynny Portugalczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelił gola na 6 mundialach. Przemysław Pozowski.
5: Ronaldo strzelał kolejno na mundialach w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji, Katarze i teraz USA, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w Houston dwukrotnie pokonał bramkarza reprezentacji Uzbekistanu. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. A drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. Ronaldo swoje bramki strzelił w wieku ponad 41 lat. Starszy w historii mundiali był tylko Kameruńczyk Roger Mila.
1: Dodam, że Portugalia pokonała wczoraj Uzbekistan 5-0.
6: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj w ciągu dnia dużo pięknego, słonecznego nieba i też nadchodzące wakacje czuć już coraz bardziej. Jeśli chodzi o temperatury, Krosno, Jasło, Gorlice, Nowy Sącz, Kraków, Dębica czy Ustrzyki, tutaj mamy zobaczyć nawet do 31 stopni Celsjusza. A podobno jutro te temperatury mają wystrzelić jeszcze wyżej. Troszkę wiaterku nam powieje dzisiaj z północnego zachodu, ale no niezbyt mocno, w porywach 20 km na godzinę. Biometr niekorzystny, dzień zapowiada się bez opadów, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali.
7: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. w godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Castorama.
15: Teoria
17: i praktyka.

0: narzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Reklama.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
4: Witam wszystkich tym razem po godzinie 10. To już czas na finałową godzinę programu Trendy Start. Kto jeszcze może nie do końca rozbudził się w tej pierwszej części poranka, to teraz ma już szansę nadrobić zaległości w zasadzie przed południem. Do 11:00 Trendy Start. Ja nazywam się Łukasz Michtal. Cała nasza poranna redakcja jeszcze w gotowości, aby raczyć Was najlepszymi dźwiękami, które słuchacie na 101.9 i 95.2 FM.

0: To już czas, kiedy na antenie Trend Radia zabrzmi dżingiel promujący trendy hit dnia. Dzisiaj będzie to wspomnienie, będzie to Jaro i Rowery 2. No a dlaczego o tym właśnie mówię? Bo dzisiaj w poranku będę mówił też o klasyku beskidzkim, który no, dzieje się też pod patronatem Trend Radia. Więcej szczegółów zdradzę Wam dzisiaj, jutro, w piątek, no i nawet w sobotę będziemy na miejscu i będziemy relacjonować to, co dzieje się w Ujściu Gorlickim, a tam no mega impreza. Wyścig kolarski i klasyk beskidzki w jubileuszowym wydaniu.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
2: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
3: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.

0: Wasz Trend Radio.
1: Cześć wszystkim fanom dwóch kółek raz jeszcze. No właśnie, jeśli nie macie planów na najbliższą sobotę 27 czerwca, to spieszę z podpowiedzią. Już za chwilę, już za kilka dni startuje absolutna legenda polskich maratonów szosowych, Klasyk Beskidzki. Ponad 500 kolarzy z całego kraju zjedzie się w Beskidy, by sprawdzić formę, charakter i wytrzymałość swoich nóg na morderczych podjazdach. No jednym słowem, będzie ogień, będą emocje i przede wszystkim kolarskie święto, jakiego co roku można spodziewać się w małopolskim Uściu Gorlickim. My pakujemy już sprzęt, kto wie, może nawet rower zabierzemy i meldujemy się w najbliższą sobotę na stadionie w Uściu Gorlickim. A co tam będzie się działo podczas właśnie jubileuszowego klasyku beskidzkiego? O tym będę zdradzał wam szczegóły.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W poniedziałek policjanci Leskiej Komendy od wczesnych godzin rannych prowadzili akcję Trzeźwy Poranek. Przebadano w sumie 1015 kierowców. O godzinie 6.43 policjanci w Baligrodzie w Bańkowej zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem marki Volvo 70-latka. Badanie wykazało 0,25 promila. Również za wykroczenie odpowie 31-letnia kierująca samochodem osobowym marki Subaru. Kobieta została zatrzymana do kontroli w Baligrodzie tuż przed godziną 8. Miała w organizmie 0,39 promila alkoholu. Motocykle, zamiłowanie do podróży i pamięć o historii. To wszystko połączyło się w fascynującej wyprawie funkcjonariusza Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z placówki Straży Granicznej w Czarnej Górnej. W podróż po Europie ruszył na legendarnym motocyklu. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Nie jest to pierwsza ekstremalna wyprawa starszego chorążego Straży Granicznej Kamila Ślusarczyka. W ubiegłym roku na wiekowym motocyklu WSK pokonał trasę wokół polskich granic. Tym razem wraz z żoną zamierza przemierzyć 10 europejskich państw na dwóch wyjątkowych motocyklach. Jednym z nich jest legendarna WSK, drugim wiekowa Honda, która lata młodości spędziła w ochronie granicy państwowej. Choć oba jednoślady mają już swoje lata, ich właściciele nie mają wątpliwości, że doskonale poradzą sobie z tysiącami kilometrów europejskich dróg. Wątpliwości nie mieli też koledzy z patrolu Straży Granicznej z placówki w Krościenku, którzy zatrzymali jednoślady do kontroli. Stan techniczny sprawdzony, można jechać dalej.
1: Podróżnicy mają dwa główne cele. Będzie to włoska przełęcz Passo dello Stelvio oraz dotarcie do Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ryngraf. Rada Miejska Jasła powołała Agnieszkę Jędrzejczyk na stanowisko skarbnika miasta Jasła. Nowa skarbnik posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami publicznymi, w tym w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Swoje obowiązki obejmie 1 sierpnia 2026 roku. Decyzja Rady jest związana z koniecznością uzupełnienia wakatu na stanowisku skarbnika. Agnieszka Jędrzejczyk legitymuje się ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Nowa skarbnik posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia roli głównego księgowego budżetu miasta Jasła. Od 2016 roku pełni funkcję skarbnika Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Muzeum Ziemi Bieckiej zachęca do ochłodzenia się w muzealnych przestrzeniach. Muzeum przygotowało 3 wyjątkowe wernisaże, mówi Aleksandra Wańczyk, adiunktka w Muzeum Ziemi Bieckiej.
3: Pierwszy z nich już 30 czerwca we wtorek o godzinie 14 w sali ekspozycyjnej Urzędu Miasta Biecza. To wyjątkowa wystawa Biecz w mundurze, która oprócz klasycznych militarnych wątków przybliży nam historię archeologiczno-harcerskie, dlatego nie może Państwa zabraknąć. Z kolei 4 lipca o 17 odkryjemy tajemnice wag aptecznych z naszych zasobów, a o 18 zaprosimy Bogdana Gorczycę do przedstawienia swoich prac pod hasłem Reminiscencja. O 17 i 18 4 lipca w sobotę nie może Państwa zabraknąć w Muzeum Ziemi Bieckiej. Do zobaczenia.
1: Odwiedzanie muzeów to przede wszystkim żywiołowa lekcja historii i kultury.
0: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasana z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
0: Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: My coraz bardziej nakręcamy się na 15. jubileuszową edycję wyścigu szosowego dla amatorów w Polsce. W tym roku edycja bardzo wyjątkowa, klasyk Beskidzki, 15. jubileuszowa edycja. Będzie ona również połączona z oficjalnym powitaniem lata w Beskidzie Niskim. Pełna oficjalna nazwa wydarzenia to 15. Małopolska Klasyk Beskidzki, wspomnienie Henryka Łasaka. No a patronat honorowy wydarzenie ma potężną rangę urzędową. Patronat objęli wojewoda małopolski, wicemarszałek województwa małopolskiego, również starosta gorlicki, patronat medialny, również Trend Radio w asyście Radia Kraków czy TVP Kraków. No i też, moi drodzy, ci, którzy z kolarstwem są za pan brat, będą mieli frajdę, bo przecież ambasadorem tegorocznej edycji, który osobiście pojawi się również 27 czerwca na stadionie w Uściu Gorlickim, jest Rafał Majka. No a skoro już mowa, to też pamiętajcie, że baza wyścigu mieści się na stadionie LKS Uście Gorlickie.

0: Reklama.
1: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106, obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja

0: pojazdów już trwa.
1: Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
2: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę. Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Najlepszy hity, najlepsza muzyka. I ta też na koniec zabrzmi, bo przecież ona jest ze snu. Wielki comeback po latach. Za numer odpowiada Arek Braxton, nasz zaprzyjaźniony producent, a także prezenter telewizyjny. No właśnie, moi drodzy, Arek też ruszył w trasę koncertową, a ja mam dla was ten odgrzany po latach numer, który właśnie przed godziną 11 gram z ogromną przyjemnością.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Południe przesłuchanie lekarza sygnalisty ze stołecznego szpitala południowego. Potem paczka z nieznaną substancją, która poparzyła policjanta z Iławy. Będzie też woda kontra upał.
2: Najlepsza prewencja chorób kardiologicznych.
1: Za chwilę o czym jeszcze warto pamiętać w najbliższych dniach. Marcin Krzemiński. W południe prokuratura okręgowa w Warszawie ma przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego. To po wywiadzie, którego były pracownik szpitala południowego udzielił kanałowi Zero. Medyk miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, w szczególności na SOR-ze. W reakcji na zarzuty prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Policjant z Iławy, który został poparzony przez przyniesioną w paczce nieznaną substancję, wyszedł już ze szpitala. Trwa ustalenie, kto nadał przesyłkę kobiecie, która przyniosła ją na komendę. Wczoraj wieczorem paczka w trakcie jej sprawdzenia rozszczelniła się, a to, co z niej wyciekło, spowodowało obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Wiadomo, że wykluczono skażenie biologiczne i radiologiczne, dzięki czemu komenda wróciła już do normalnej pracy. Trwa ustalenie, jaka dokładnie substancja znajdowała się w paczce. W rękach wielkopolskiej policji 5 członków gangu, który za swoje ofiary obrał sobie mieszkańców południa Europy.
3: Dzwonili do mieszkańców Włoch, podawali się za ich krewnych i opowiadali historię, jakoby byli ciężko chorzy i te pieniądze są potrzebne na pilne zabiegi medyczne. W ten sposób wyłudzali pieniądze, złoto, a także luksusowe zegarki.
1: Wyjaśnia schemat działania grupy nadkomisarz Maciej Święcichowski. Przestępcy wpadli na terenie powiatu poznańskiego. W ich zatrzymaniu pomogły włoskie i europejskie służby. Oszustom grozi do 8 lat więzienia. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mogą pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
4: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki.
1: Upały mają się utrzymać co najmniej do połowy następnego tygodnia. Polscy siatkarze rozpoczynają drugi tydzień zmagań w Lidze Narodów. Po azjatyckiej części czas na grę przed własną publicznością. Na początku turnieju w Gliwicach biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Po turnieju w Chinach Polacy mają bilans 2 zwycięstw i 2 porażek. Belgowie tak samo. Początek meczu o 20. Pierwsi widzowie już widzieli fragmenty filmu Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Legendarnego opozycjonistę gra Arkadiusz Jakubik, który mówi: chcemy, żeby każdy mógł się utożsamić z tą uniwersalną historią.
5: Bo to jest też o nas historia, o tym, jak dwie niezależne jednostki przyciągają się, jak uzupełniają się wzajemnie.
1: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska. Film wejdzie do kin 11 listopada.
6: Macie, halo Małopolska, dla was jeszcze informacje pogodowe od porannej zmiany. Dzisiaj w większości regionu spodziewajmy się zachmurzenia małego na niebie, a słupki rtęci rozpędzą się nawet lokalnie powyżej 30 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi nam 1018 hektopaskali, wiatr w porywach 20 km na godzinę powieje z północnego zachodu. Jabłek niekorzystny, termika gorąca i sucha, a my ciepło i, a w zasadzie, no można powiedzieć, gorąco żegnamy się z wami, życząc, no przede wszystkim, dobrego dnia. A ten upał, do których gdzieniegdzie tam nam się już zaczyna troszeczkę oddechem odbijać, niechaj będzie przede wszystkim dobrym znakiem nadchodzących wakacji. Jeszcze czwartek i piątek, no, odbiorą dzieciaki świadectwa. No, a my właśnie idziemy troszeczkę wykorzystać ten piękny dzień. Łukasz Lichtal, to tyle od nas. Poranek Trendy start. Jutro po 6:00 znów powróci. Dobrego dnia raz jeszcze. Cześć.
0: Reklama.
7: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
11: Reklama. 96.

0: 90 dla was.
1: Dzień dobry, witamy moi drodzy.
2: Dzień dobry, cześć.
1: 90 na godzinę startuję. No i Ania.
2: No i Marcin. Witamy.
1: Dzień taty, wczoraj miał
2: tak,
1: miejsce.
2: Tak, moi drodzy, wiele z was zapomniało. No i przypominamy chyba teraz.
1: Mam Andrzej
2: nadzieję,
1: pozdrawia.
2: Że wasi tatusiowie się nie gniewają.
1: Taty
2: pierwsze
1: Dominika.
2: Pozdrowienia, no właśnie.
1: Z
2: dla taty Dominika od pana Andrzeja. Tato, pamiętaj, jesteś najlepszy.
1: Tak, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Magda też pozdrawia swojego tatę, ale uzasadnione, że wczoraj nie złożyła, bo wracała, słuchajcie, ze Stanów Zjednoczonych, tak na wakacje już chyba, nie?
2: No chyba tak, to wiadomo, inne strefy czasowe, można się pomylić.
1: Przygotowania wakacyjne, jak tam u was? No, ostatni tydzień chyba do szkoły się chodzi, prawda?
2: Marcin, gdybym ja chodziła teraz do szkoły,
1: nie chodź,
2: byłabym
1: do szkoły.
2: W siódmym niebie. Moi drodzy, no kto z nas nie chciałby mieć 2 miesięcy wakacji?
1: No właśnie, ja tak...
2: Ach, coś pięknego.
1: Gdybym widział cię, że tak powiem, w pierwszej ławce, to powiedziałbym, że jesteś licealistką.
2: No to znikam na 2 miesiące.
1: Tak. Witajcie. Pozdrawiam,
2: cześć,
1: edukację.
2: Hej,
1: zapraszamy.
2: Zapraszamy.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: No i cóż, świeżutka lista tego, co będzie prezentowane na antenie Trend Radia, pojawia się przed naszymi oczyma.
2: Oh yes, Sissy Catch, Heartbreak Hotel, no pięknie, do Niemiec tym razem się przenosimy. Sissy Catch często możecie oczywiście usłyszeć na naszej antenie.
1: I Holandii, bo to takie chyba można połączenie kultur, nie?
2: Oj trochę. Tak, ale Sissy Catch...
1: Po całym świecie, słuchajcie, ona
2: no,
1: koncertowała znakomitymi hitami. Jeśli chcecie przywołać sobie lata 80. i poczuć się jak w latach 80., no to ta audycja
2: to
1: jest dla was.
2: I Sissy
1: Catch też, jak najbardziej.

0: Reklama.
1: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
5: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
1: Sabrina.
6: No proszę. Gostujemy w takich hitach stricte, słuchajcie, z lat 80. teraz. Włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna, modelka. No, wszystko.
1: Kobieta, orkiestra.
6: No właśnie.
1: Wszystko w jednym.
6: Już teraz.

0: JK, You and I.
1: To jest moja ulubiona piosenka.
0: Wiem, bo zawsze, gdy ją gramy, to Marcin o tym przypominasz.
1: Lata 90, słuchajcie, ten numer po prostu rewelacja.
0: No to w takim razie chyba nie trzymajmy dłużej w niepewności.
1: Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy wszystkich kierujących. Tak,
0: pamiętajcie, żeby odpoczywać i odpowiednio się nawadniać, bo przy takich temperaturach to mega ważne.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Technotronic.
2: Move it to the rhythm.
1: Belgijska grupa muzyczna teraz skakuje na odsłuch i oczywiście jeden z najfajniejszych i największych hitów, które mam nadzieję, że pamiętacie sprzed lat. Pop Up the Gym to ten numer,
2: tak
1: który
2: jest,
1: znamy,
2: ale
1: kojarzymy.
2: Dzisiaj trochę inaczej.
1: I obudziliby cię o 12, 1, 2 w nocy. Jaki największy hit Technotronic, co byś powiedziała?
2: No Pump Up the Jam.
1: A jak się nazywasz? Zapomniałam, ale to wiedziałaś.
2: To można dokładnie, ale to jest, moi drodzy, no taki must have.
1: Must have.
2: Muzyczny.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie uruchamia kompleksowy program, który zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Podkarpacia i Małopolski oraz wzmacnia ochronę niedźwiedzia brunatnego, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Codziennie są zgłoszenia, że na terenach prywatnych posesji znajdują się zwierzęta drapieżne. I do tej pory to wsparcie udzielane było głównie przez funkcjonariuszy policji, którzy mają uprawnienia do tego, żeby używać broni gładkolufowej do odstraszania. Na szczęście mamy już zmienioną ustawę. Będzie można wykorzystywać broń gładkolufową do straszenia. Procedury, drodzy Państwo, są takie, że w pierwszej kolejności gmina musi zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska potrzebę użycia siły i środków, czyli na przykład płoszenie takiego zwierzęcia, czy też odłów i wywiezienie poza obszar, który stanowi zagrożenie dla mieszkańców.
1: Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podkarpackiego, powiaty Leski, Bieszczacki, Sanocki oraz Małopolskiego, powiaty Nowosądecki, Nowotarski, Tatrzański, Gorlicki. Spacerowicze i biegacze mogą już korzystać z odnowionego fragmentu bulwarów nad Wątokiem w Tarnowie. Miasto zakończyło remont jednego z najbardziej wyeksploatowanych odcinków deptaka prowadzonego wzdłuż potoku. Prace objęły ponad 170-metrowy fragment trasy od ulicy Przesmyk przy kładce z kłódkami do końca deptaka w kierunku ulicy Dąbrowskiego. Stara nawierzchnia była w bardzo złym stanie. W wielu miejscach kostka, która służyła mieszkańcom od około 20 lat uległa degradacji pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych. O remont tego odcinka od dłuższego czasu wnioskowali również tarnowianie korzystający z bulwarów. Wyremontowany fragment został wyłożony nową betonową kostką brukową. Koszt inwestycji wyniósł ponad 164 tysiące złotych i został w całości pokryty z budżetu miasta.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie otrzymało niemal 600 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki pozyskanym środkom placówka planuje zakup sprzętu do diagnostyki chorób układu krążenia, modernizację gabinetów oraz inwestycje w infrastrukturę informatyczną. Jednym z głównych elementów projektu jest rozbudowa zaplecza diagnostycznego. Placówka planuje zakup aparatu USG, 7 holterów ciśnieniowych oraz 6 holterów EKG. Projekt obejmuje również zakup elektronicznych stetoskopów, fantomu do nauki samobadania piersi oraz specjalistycznego manekina wykorzystywanego podczas edukacji zdrowotnej i zajęć przygotowujących do rodzicielstwa. Część środków zostanie przeznaczona na rozwój infrastruktury informatycznej. Przewidziano także modernizację pomieszczeń poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Należy dodać, że obecnie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w placówce sprawują opiekę nad blisko 12 tysiącami pacjentów, natomiast pielęgniarki nad ponad 4 tysiącami osób. Pora roku ma duży wpływ na codzienny sposób odżywiania się. Za oknem coraz cieplej. Zatem jak odżywiać się latem? Jakie produkty wybrać? Mówi dietetyk Magdalena Jaskółka.
4: Dietę na lato można określić dwoma słowami: lekka i kolorowa. Przede wszystkim warto postawić na produkty sezonowe. Sezon na letnie warzywa i owoce niestety trwa dosyć krótko, dlatego warto go wykorzystać jak najlepiej. Jeść jak najwięcej warzyw oraz owoców. Krupiące sałaty, szczypiorek, ogórki, soczyste pomidory, szparagi. Mogą one stanowić podstawę do sałatek lub być idealnym dodatkiem do obiadu czy po prostu na kanapkę. Następnie owoce, takie jak truskawki, jagody, maliny, porzeczki, brzoskwinie. Owoce można jeść samodzielnie, zrobić z nich sałatkę, koktajl, smoothie, dodać do owsianki, a z zamrożonych można wyczarować pyszne sorbety, które będą idealne na takie upalne dni.
1: Latem należy również pamiętać o odpowiednim nawodnieniu, dlatego warto w tym czasie wybierać warzywa i owoce o wysokiej zawartości wody, między innymi ogórek, który z 97% składa się z wody, grejpfrut, cukinia, arbuz czy seler.
0: Reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mrówce Jasło i mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
13: Reklama.
14: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
15: Entrance i Electronic Pleasure.
16: Tak jest, do Brytanii się tym razem przenosimy, także skaczemy trochę.
15: No tak.
16: Do Brytanii, do Brytwanki.
15: Skakałaś kiedyś przez przeszkody?
16: No pewnie.
15: A przeskakiwałaś kiedyś przez kozła?
16: Nie lubiłam tego, byłam zawsze, wiesz, najmniejsza w klasie.
15: Zawsze zatrzymała się na środku, nie?
16: No jakoś tak, wiesz, patrząc na moich kolegów, jak cierpieli później przy tych skokach.
15: No właśnie.
16: No cierpieli, koleżanki zresztą też, to stwierdziłam, że ja nie chcę się popisywać.
15: Tak, ty zrobiłaś to w sposób taki, że przeskoczyłaś kozła, ale asaltem.
16: No pod spodem przeszłam sobie.
15: A, przeszłam.
16: Pod tymi nogami takimi, wiesz?
15: No trochę tak karkołomnie.
16: No ale zdane to zdane.

0: dziękujemy serdecznie z jakiejś to okazji, a z takiej, że jesteś z nami, słuchajcie, od 5 lat.
1: Ania, cieszymy się bardzo, że jesteś.
0: I bardzo zapraszamy na kolejne audycje.
1: Jesteśmy tu dla was, pamiętajcie.

0: Reklama. Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę. Reklama.
1: Pet Shop Boys.
2: Domino Dancing.
1: Domino Dancing.
2: Nie.
1: No, pani Naro, mówię
2: ci. Tak. Bieżno, rzuciłaś od razu, poszedłem
1: krok dalej. I kto tu jest niewyspany?
2: Właśnie. Po długim, że tak powiem, rozstaniu z 90 na godzinę? Bardzo krótki, bo od wczoraj.
1: Krótkim, tak szczerze.
2: Nie rozsypiamy się, drodzy państwo, gramy. Największe hity kolejne już teraz.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: East 17 i House of Love.
2: Brytyjski boys band wykonujący melodyjną kombinację popu, muzyki, dancefloor i hip-hopu, założony w 91 roku i był to Londyn.
1: Tak, moi drodzy, a teraz nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć play.
2: No to play.

0: Dzięki za dziś, moi drodzy. Wakacje tuż, tuż. Pukają do drzwi. Nie trzeba się... Nie wiem, czy tam realizuje się jeszcze program w szkole, czy już nie?
1: Już nie.
0: Jak nie?
1: Ja nie chodziłabym.
0: Ja bym uczył matematyki, to do końca bym cię pytał.
1: Ja bym nie chodziła, bo i tak skończyłabym na korepetycjach.
0: Mało tego, pytałbym i jeszcze bym miał otwarty, wiesz, zeszyt i tak, panie Aniu, ja
1: ale
0: to
1: jest
0: zapisuję.
1: Już po klasyfikacji, Marcin,
0: ja to,
1: zapisuję to się nie liczy.
0: Zapisuję na przyszły semestr.
1: No, nie ma czegoś takiego.
0: I tyle by z tego wyglądało.
1: Tak? No. Słyszycie? Ja byłabym świetną nauczycielką. Tak. Marcin trochę gorszy,
0: do
1: ale...
0: ostatniego...
1: Bo on jest taki gburowaty.
0: Do ostatniej sekundy musiałabyś się skupić na równaniach.
1: U mnie moglibyście poprawiać ile chcecie i nie brałabym średniej
0: u mnie,
1: nawet.
0: Nie, na pewno nie.
1: Mielibyście same dobre oceny i chodzili same z uśmiechem by, na twarzy.
0: Ja wszyscy by mieli piątki, ale ty zawsze pałę.
1: No, no. Słyszycie? Tak jest. Dobrze, że ty nie uczysz, Marcin. Całe
0: wiem,
1: szczęście.
0: Wiem.
1: Dla uczniów.
0: Nie nadaje się.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lekarz sygnalista w prokuraturze za chwilę ma mówić o szpitalu południowym. Żona prezydenta Ukrainy także odwołała wizytę w Polsce. Afrykański żar zaczyna zalewać Polskę. To dopiero początek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz w prokuraturze ma rozpoczynać się przesłuchanie lekarza sygnalisty o nieprawidłowościach w szpitalu południowym w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski miał zaalarmować prezydenta stolicy o tym, co niedobrego działo się w placówce, ale w konsekwencji sam został zwolniony. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być według niego wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach według Jędrzejewskiego kończyły się śmiercią pacjentów, a pozostali lekarze są zdruzgotani tym, co mogło się dziać z pacjentami w stołecznej placówce, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
2: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację.
1: Środowisko medyczne żąda także od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków. Warszawskie metro wróciło na tory. Składy pierwszej linii jeżdżą już normalnie. Do południa 10 stacji było jednak wyłączonych z użytkowania. To dlatego, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Policja informuje, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski. Służby metra zakończyły już przeszukanie i sprawdziły, czy w tunelach nie zostały jakieś przedmioty, pakunki czy też inne elementy. Nie tylko prezydent Zełenski, ale też pierwsza dama Ukrainy odwołuje swoją wizytę w Gdańsku. Ołena Zełenska miała jutro po południu mieć prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji debaty o edukacji, odpowiedzialności i przywództwie. Uczelnia dziś rano otrzymała jednak informację, że przyjazd się nie odbędzie. Ważniejszy jest efekt konferencji niż to, kto na nią przyjedzie, uważa wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej Bartosz Romowicz z Polski 2050. Po rezygnacji z przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swerydenko.
3: To jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i to pewnie jest tego jakiś efekt.
1: Konferencja o odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Udział w niej weźmie m.in. ponad 10 szefów państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i banków. Termometry na zachodzie Polski już dziś wskażą powyżej 35 stopni Celsjusza. Rekordowe upały cały kraj obejmą w weekend. Można szukać ochłody pod prysznicem, radzi fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyc.
4: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny te popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
1: Według IMGW w weekend temperatura w wielu miejscach w Polsce może przekroczyć 40 stopni.
5: A ja zapraszam na info pogodowe. 27 stopni w regionie Podkarpacie i Małopolski to aura na dzisiaj. Dużo słońca, także korzystamy. W nocy nieco chłodniej, bo 13, ale już jutro powrót upałów. 29 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek jeszcze bardziej upalny, bo 31, noc równie ciepła, bo 16.
6: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
7: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Po ilu minutach będzie zmiana po 15 i tyle samo druga strona schabu. Z delikatesu w centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
5: Halo, halo, uważam, że sezon na ale dzisiaj palma, ale piekarnik na zewnątrz. Ty patrz jak gorąco, nic mi się nie chce, za otwarty. Także dziubasy, no rozpoczynamy ten sezon, zbliża się tak zwana prawdziwa palma, dbajcie o nakrycia głowy przede wszystkim i odpowiednie nawodnienie bez butelki wody ani róż, najlepiej takiej 1,5-litrowej. Tak, no to jest konieczne, szczególnie w nadchodzących dniach. W weekend ma być nawet 36 stopni, także dbajcie o siebie, myszole. Dobra, a już teraz zapraszam na udział w programie Granie na żądanie. No, też będzie gorąco, ale to przez was, ponieważ podsyłacie naprawdę fajne hity z tego, co widzę po SMS-ach. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, tak jeszcze w ramach przypominajki.

Pozdrowienia dla ekipy mechanicznej od Roberta. Zagrajcie disco rumba cha-cha. Zagramy, no pewnie. Przy tak słonecznej aurze, no to chyba tylko takie hiciory będą wlatywały.

0: Słuchasz Trend Radio. Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasan z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
3: Magdaleno, to dla ciebie ode mnie Modern Talking Geronimo Cadillac. Zagramy pewnie 90, tyle co się zakończyła, a tu proszę, powracamy do pięknych lat 80. Madziu, dla ciebie.

0: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 1.9.
1: Zamawiam piosenkę zespołu Akcent. Przekorny los z pozdrowieniami dla Kasi w jej urodziny. Kasiula, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, uśmiechu, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Akcent zagra na urodziny. No jest to coś, jest.

0: Ojej, Jusia, co tu się wyrabia? Wstyd się przyznać, że się też spóźniłam z życzeniami dla taty. Wszystkiego najlepszego od córy Agnieszki. Nie liczę godzin i lat. Wszystkiego najlepszego, tato.
1: Agula, no ważne, że dzisiaj pamiętałaś.
0: No, czasem tak jest, że te sprawy dnia codziennego potrafią nam pewne rzeczy przysłonić, ale najważniejsze to się zobaczyć. Także, Agula, no, trzeba znaleźć czas. O. A panu życzymy oczywiście dużo, dużo uśmiechu, zdrowia, bo jest najważniejsze. I wszystkim ojcom przede wszystkim, nie? A jak? No to lecimy.

0: serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W poniedziałek policjanci dębickiej policji przeprowadzili działania w ramach akcji Trzeźwy Poranek. Pierwszy z kierowców został zatrzymany o godzinie 5:30 w Kozłowie. 46-letni mieszkaniec gminy Dębica, kierowca Peugeota, miał 0,7 promila alkoholu w organizmie. Kilka minut po godzinie 6 również w Kozłowie policjanci zatrzymali rowerzystę. 57-letni mieszkaniec Brzeźnicy miał prawie promil alkoholu w organizmie. Mężczyznę ukarano mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Trzecia z nietrzeźwych kierujących została zatrzymana na ulicy Fabrycznej w Dębicy. Mieszkanka gminy Dębica, podróżując Seatem, miała 0,3 promila alkoholu w organizmie. Ostatni kierowca to 43-letni mieszkaniec Pilzna. Kierowca BMW miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Wszystkim kierowcom samochodów odebrano prawo jazdy. Wczoraj po godzinie 11 strażacy zostali powiadomieni o pożarze samochodu na ulicy Mielczarskiego w Krośnie. Jeszcze przed przyjazdem służb próbowano użyć gaśnic proszkowych do ugaszenia pożaru. Po dojeździe zastępów jednostki ratowniczo-gaśniczej Krosno i OSP Krosno-Białobrzegi pożar został ugaszony. Choć ogień nie rozprzestrzenił się na cały pojazd, poważnemu uszkodzeniu uległa komora silnikowa. W trakcie, gdy wybuchł pożar, pojazdem podróżowały dwie osoby. Na szczęście nic im się nie stało. Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie otrzymało niemal 600 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki pozyskanym środkom placówka planuje zakup sprzętu do diagnostyki chorób układu krążenia, modernizację gabinetów oraz inwestycje w infrastrukturę informatyczną. Jednym z głównych elementów projektu jest rozbudowa zaplecza diagnostycznego. Placówka planuje zakup aparatu USG, 7 holterów ciśnieniowych oraz 6 holterów EKG. Projekt obejmuje również zakup elektronicznych stetoskopów, fantomu do nauki samobadania piersi oraz specjalistycznego manekina wykorzystywanego podczas edukacji zdrowotnej i zajęć przygotowujących do rodzicielstwa. Część środków zostanie przeznaczona na rozwój infrastruktury informatycznej. Przewidziano także modernizację pomieszczeń poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Należy dodać, że obecnie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w placówce sprawują opiekę nad blisko 12 tysiącami pacjentów, natomiast pielęgniarki nad ponad 4 tysiącami osób.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Muzeum Ziemi Bieckiej zachęca do ochłodzenia się w muzealnych przestrzeniach. Muzeum przygotowało 3 wyjątkowe wernisaże, mówi Aleksandra Wańczyk, adiunktka w Muzeum Ziemi Bieckiej.
3: Pierwszy z nich już 30 czerwca we wtorek o godzinie 14 w sali ekspozycyjnej Urzędu Miasta Biecza. To wyjątkowa wystawa Biecz w mundurze, która oprócz klasycznych militarnych wątków przybliży nam historię archeologiczno-harcerskie, dlatego nie może Państwa zabraknąć. Z kolei 4 lipca o 17 odkryjemy tajemnice wag aptecznych z naszych zasobów, a o 18 zaprosimy Bogdana Gorczycę do przedstawienia swoich prac pod hasłem Reminiscencja. O 17 i 18 4 lipca w sobotę nie może Państwa zabraknąć w Muzeum Ziemi Bieckiej. Do zobaczenia.
1: Odwiedzanie muzeów to przede wszystkim żywiołowa lekcja historii i kultury.
0: Reklama. Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę. Reklama. This one I feel in broken hearts.

Serdeczne życzenia urodzinowe dla Ewy przesyła Maciek. Proszę coś wyjątkowego, coś zagramy na pewno. Ewula, dużo, dużo miłości życzę, radości samych superowych ludzi wokół i spełnienia marzeń, no i udanego dzionka, a przy takim słońcu, no można porobić co nieco, nie? A jak?

Dla pięknej narzeczonej Pauliny Rafał Brzozowski, magiczne słowa od wiadomo kogo, ale słodko. Zagramy, Paulinko, no mam nadzieję, że ten hit i te kilka minut życzeń sprawią ci dużo, dużo radości. Play.

0: wszystko to, co ma. Trend Radio. Dobry wybór.
1: Dla Krzyśka z okazji wielkiego jubileuszu koledzy z pracy życzą wszystkiego najlepszego kombi Black and White. Zagramy. Krzysiu, w takim razie gratulujemy całą redakcją Trendy. No i też jestem ciekawa, cóż to za jubileusz. Pewnie, no coś na pewno mega korzystnego dla ciebie. Raz jeszcze gratulacje dla ciebie i gramy. Kombi zaraz wyleci z głośników.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Proszę o zagranie piosenki, która cały czas siedzi mi w głowie. Dido, White Flag. Oj, przepiękny utwór. No muszę przyznać, że te hity z tych lat milenijnych są naprawdę prześwietne. 16 lat. Dacie wiarę, ale to zleciało. Gramy.

0: Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Ja chyba idę po jakąś lemoniatkę. No, mam ochotę na taką mandarynkowo-cytrynową. Nie wiem, gdzie taką dorwę, ale jak nie, to sobie sama taką zrobię. Dobra. Pamiętajcie, żeby też się ochładzać w miarę możliwości i słyszymy się potem. Bye.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: W prokuraturze wyjaśnienia w sprawie warszawskiej afery szpitalnej składa były lekarz. Ekstremalne upały w Polsce w weekend, tropikalne temperatury. Port lotniczy Wrocław wyróżniony po raz pierwszy tego typu nagrodą dla polskiego lotniska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie trwają wyjaśnienia w związku z aferą w szpitalu południowym. Składa je były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski. Wszystko to po wywiadzie lekarza, który twierdził, że procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
3: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w tym wypadku apeluje o zachowanie ostrożności procesowej.
4: Pan doktor jest w sporze o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron.
3: Wedle Żurka szpital miał sprawę próbować wyjaśnić, ale nie dostał od byłego ordynatora odpowiedzi. Polityków opozycji oburza za to fakt, że śledczy wzywają sygnalistę, a nie sprawcę. Mówi Radosław Fogiel, poseł PiS.
5: Nie widzimy tutaj, żeby prokurator zabezpieczał dokumentację medyczną, żeby zabezpieczał monitoring.
3: Jutro wyjaśnienia przed Radą Miasta mają złożyć władze Warszawy. PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny ma wyjaśnić to, co się dzieje w warszawskich szpitalach.
2: W ciągu ostatnich 3 lat w związku z działalnością szpitala w prokuraturze prowadzono 32 postępowania, 12 z nich dotyczyło zgonów w placówce. Przez Europę przechodzi fala ekstremalnych upałów. W Polsce w niektórych miejscach w weekend może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. W taką pogodę butelka z wodą, krem z filtrem i nakrycie głowy to minimum, alarmuje ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
6: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne. Z dziećmi jest podobnie. Wiadomo, same sobie nie wezmą tego picia.
2: Upały mogą utrzymać się do połowy następnego tygodnia. Kolejna porodówka znika z mapy Polski. Chodzi o oddział w Pabianickim Centrum Medycznym, który ma działać tylko do końca czerwca. Jak ogłoszono, decyzja zapadła ze względu na zbyt małą liczbę porodów. Żeby urodzić, mieszkanki Pabianic będą musiały od lipca jeździć na przykład do oddalonego o prawie 20 km ośrodka Madurowicza w Łodzi. Placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
7: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
2: Porodówka w łódzkim Madurowiczu ma przyjmować pacjentki z Pabianic już od 1 lipca. Port lotniczy Wrocław został wyróżniony najwyższym laurem w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Nagrodę Best Airport Award 2025 Wrocław otrzymał jako pierwsze polskie lotnisko w 20-letniej historii konkursu. Jury oceniało całokształt działalności portu lotniczego w danym roku, od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów przez innowacyjność i rozwój infrastruktury po działania środowiskowe. Razem z Wrocławiem w różnych kategoriach wyróżniono także m.in. londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie lotnisko Fiumicino czy wiedeński port lotniczy.
8: Środa na Podkarpaciu i w Małopolsce bez opadów i bardzo ciepła, 27 stopni w cieniu. Tyle zobaczymy na termometrach zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. I od jutra będzie tylko i wyłącznie cieplej. W czwartek 30, w piątek 31, w sobotę i niedzielę nawet 34 stopnie.
1: Reklama.
0: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Cadbud, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie okna. Hybrydowe okna premium.
1: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
8: No i jesteśmy już po 13. Środa, popołudnie. Druga zmiana w Trendy Radio. Oczywiście będziemy mówić o tym, co dzieje się na Podkarpaciu w Małopolsce. Zajrzymy sobie też do kalendarza. Przede wszystkim to trendy brzmienie. Gramy po prostu cały czas. Teraz Sabrina Carpenter, Tears.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Popołudnie trwa, a my zaglądamy do kalendarza. Już 24 dzień czerwca, oczywiście środa. Imieniny Danuty oraz Jana świętuje także Emilia. Wszystkiego najpiękniejszego i co? No i zaraz koniec lata. 89 dni do jesieni, a za chwilę rozpoczynają się wakacje. Dziś mamy dzień przytulania i o tym sobie nieraz jeszcze tego popołudnia porozmawiamy.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: W mrówce Jasło i mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60 zł. 99 groszy. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
2: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Teraz zajrzyjmy sobie na Mistrzostwa Świata również, ale przede wszystkim to do kalendarium. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi jeden z najlepszych, a przez wielu, ostatnio to nawet przez większość, uważany za najlepszego piłkarza w historii, Leo Messi. Kończy dziś, uwaga, 39 lat. No i Leo Messi pokazuje, że można. Jeżeli ktoś ma problemy z językami, Leo Messi do dziś nie zna dobrze języka angielskiego, a sukces osiągnął. Pokazuje też, że stary człowiek i może, albo a może. 39 lat, no a teraz 5 bramek podczas trwającego mundialu. Po takich wygibasach w tym wieku, to później pewnie będzie musiał stanąć w kolejce na fizjoterapię na NFZ.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podsumowanie pracy samorządu w minionym roku, prezentacja najważniejszych inwestycji oraz analiza sytuacji finansowej miasta były głównymi tematami ostatniej sesji Rady Miejskiej Jasła. W 2025 roku miasto zrealizowało szereg przedsięwzięć obejmujących m.in. modernizację infrastruktury miejskiej, rozwój transportu publicznego, działania proekologiczne, inwestycje w edukację oraz rewitalizację przestrzeni publicznych. Istotną część działań stanowiło również pozyskanie środków zewnętrznych, które umożliwiły realizację projektów o większej skali. W sumie wartość realizowanych i przygotowywanych projektów przekroczyła 100 milionów złotych. Po zakończeniu debaty nad raportem radni podjęli decyzję o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. Za 16 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 3 radnych. Ruszył program, dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie na instalacje pozwalające gromadzić i wykorzystywać wodę deszczową. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pokryje nawet 90% kosztów inwestycji, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 8 tysięcy złotych. Program ma zachęcić mieszkańców do zatrzymywania deszczówki na własnych posesjach. Dofinansowanie obejmuje m.in. zakup i montaż zbiorników do magazynowania wody opadowej oraz elementów niezbędnych do jej wykorzystywania. Co ważne, program dotyczy inwestycji już zakończonych. Kwalifikowane są wydatki poniesione od 1 lipca 2024 roku. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, a także użytkownicy wieczyści nieruchomości. Program nie obejmuje przedsięwzięć związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje, regulamin oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Powiat gorlicki świętował sukcesy swoich najzdolniejszych mieszkańców. Aula Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach stała się centrum lokalnego sportu i edukacji. To właśnie tam odbyła się tegoroczna uroczysta gala Czempion Powiatu Gorlickiego 2026. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
3: To ważna inicjatywa, dlatego że mamy okazję, aby uhonorować najlepszych, z najlepszych można powiedzieć, z terenu powiatu gorlickiego, którzy, no krótko mówiąc, pracują, znaczną część swojego wolnego czasu czy życia poświęcają na to, aby zdobywać świetne wyniki. Patrzymy generalnie na to, że ktoś jest mocno zdeterminowany, pracuje i chcemy w ten sposób uszanować jego zaangażowanie, jego poświęcenie.
1: Jakimi osiągnięciami mogą pochwalić się utalentowani uczniowie, wypytywała nasza reporterka.
4: No to na pewno reprezentowanie szkoły muzycznej w Gorlicach oraz Miasta Światła, a także za różne wyróżnienia na konkursach instrumentalnych. Ja gram na saksofonie. Wydaje mi się, że moja gra wyróżnia się taką wrażliwością i staram się jak najbardziej przekazać jak najwięcej emocji za pomocą właśnie muzyki. I myślę, że jest to też bardzo doceniane przez słuchaczy i odbiorców, dlatego wytypowano mnie do tej nagrody.
5: Gram na akordeonie w szkole muzycznej 7 lat, 7 rok teraz, a no wcześniej grałem, ale nie w szkole muzycznej, z rok. Największe osiągnięcie no to w tym roku zdobyłem pierwsze miejsce i Grand Prix w Suwałkach na konkursie i w Warszawie na konkursie drugie miejsce. W październiku planuję iść na Akademię Muzyczną.
6: Za trzecie miejsce w województwie z siatki i za finalistę olimpiady fizycznej.
1: Nagroda Czempion Powiatu Gorlickiego to prestiżowe wyróżnienie. Samorząd przyznaje je od kilku lat. Trafia ono do wybitnych młodych talentów, najlepszych sportowców w regionie, zaangażowanych trenerów oraz działaczy, pasjonatów promujących zdrowy styl życia. ZUS przypomina, że po narodzinach dziecka z płatnego urlopu może skorzystać nie tylko mama. Takie uprawnienia przysługują również ojcu dziecka. Może on skorzystać nie tylko z najpopularniejszego urlopu ojcowskiego, ale także z urlopu rodzicielskiego, a w określonych sytuacjach nawet z części urlopu macierzyńskiego. Mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
7: Ojcowie objęci ubezpieczeniem chorobowym, m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzonej działalności gospodarczej, mają prawo do dwutygodniowego urlopu ojcowskiego i chętnie korzystają z tego uprawnienia. Z urlopu ojcowskiego mogą korzystać wyłącznie ojcowie. Przysługuje on zarówno po urodzeniu dziecka, jak i w przypadku jego przysposobienia. Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru składek. Urlop trwa 2 tygodnie i może zostać wykorzystany jednorazowo lub w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień. Części urlopu nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie. Warunkiem skorzystania z tego urlopu jest to, aby dziecko nie ukończyło 12 miesiąca życia. W województwie podkarpackim w pierwszych 4 miesiącach bieżącego roku wypłacono 2484 zasiłki macierzyńskie za okres urlopu ojcowskiego.
1: Ojciec ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. W przypadku przysposobienia dziecka urlop można wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o adopcji, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. W przypadku urodzenia lub przyjęcia do wychowania jednego dziecka zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje przez 20 tygodni.
0: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Castorama.
10: Teoria
12: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

Trendy Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: 95 i 2 FM.
1: Zajrzyjmy szybko do kalendarza, bo każdego dnia jest jakieś święto. Wczoraj to był Dzień Ojca, a dzisiaj jest, uwaga, Międzynarodowy Dzień Przytulania. I uwaga, uwaga, według badaczy, według badań, przytulanie przedłuża życie. No, wydziela w nas takie hormony, że później aż żyć się chce dłużej. I organizm chyba to wie, no bo właśnie przytulanie ponoć przedłuża życie. Nie wiem, czy to działa tak, że jeden wypalony papieros to minuta przytulania, ale lepiej po prostu nie palić. Więc świętujmy, przytulajmy się, chociaż upewnijmy się, czy ta druga osoba też chce się

Wrócę do tego, o czym mówiłem kilka minut temu. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Przytulania. Wspominałem, że według badań przytulanie przedłuża życie. No a jeżeli nie mamy się do kogo przytulić, to co zrobić? No, nic prostszego. Wystarczy wsiąść do autobusu komunikacji miejskiej w godzinach szczytu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Środowisko lekarskie żąda wprowadzenia limitu czasu pracy. Ciepła woda w niemieckim Renie, zagrożone jest życie ryb. Olga Tokarczuk zapowiada ostatnią dużą powieść. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z aferą w szpitalu południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
2: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
1: Ale zarzuty dotyczące szpitala południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia składa były ordynator chirurgii w tej placówce dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w placówce wykonywane były w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka Helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Do ataku doszło w nocy. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Skala strat jest obecnie ustalana. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra, którego kadencja rozpoczyna się w poniedziałek, nie dostał jeszcze zaproszenia z kancelarii prezydenta na uroczystość złożenia ślubowania. Sam profesor mówi, że cierpliwie czeka.
3: Kadencja mojego poprzednika kończy się w najbliższą niedzielę. Od poniedziałku rozpoczyna się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
1: W Trybunale Konstytucyjnym pracuje od marca 4 sędziów, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie. Złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania. Temperatura wody w Renie w niemieckiej Mogucji przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb. Woda w Renie szybko nagrzewa się, a upały sięgające nawet 40 stopni Celsjusza mają trzymać się w nadrenii Palatyna i Hesji aż do niedzieli. Upały opanowały zresztą całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dziś czerwony alert w związku z upałami. Bardzo wysokie temperatury są również w Hiszpanii i we Włoszech. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią dużą powieścią. Pisarka zapowiedziała to dziś we Wrocławiu podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind. Tokarczuk dodała, że jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Tekst książki jest już gotowy. Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że ma dotyczyć Dolnego Śląska i jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Pozycja ma ukazać się jesienią.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Dzisiaj jeszcze poniżej 30, średnio 27 stopni pokazują termometry od Sanoka przez Krosno, Jasło, Gorlice, Dębice, Potarnów. W nocy będzie to 14 kresek, a jutro w trakcie dnia już 30 w cieniu. W piątek 31, w sobotę i niedzielę nawet 34.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbed, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, była pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
10: Reklama.
11: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
5: Druga zmiana w Trendy Radio. Co można sobie namalować? No jakiś domek, ja na przykład żółwia potrafię namalować, natomiast basta na początku tej godziny namaluje miłość.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość berlińskiego duetu You Not Us. Przed nami kawałek stworzony wspólnie z innym niemieckim duetem, czyli Alle Farben. No i tego 11 lat temu słuchali wszyscy, dosłownie wszyscy. To w ogóle się nie zestarzało. Supergirl na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na ciebie. Do zobaczenia.
2: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
1: Reklama.

Moi drodzy, różne są dziwne rekordy świata. Niektóre imponujące, niektóre zastanawiające, po co i dlaczego. Pewien Chorwat, Vitomir Maricic konkretnie, dokonał jednego z najbardziej niezwykłych wyczynów w historii. Wstrzymał oddech pod wodą na 29 minut i 3 sekundy. 29 minut bez tlenu, bez butli, pod wodą, po prostu na jednym wdechu. Pytanie, po co i dlaczego? Z drugiej strony, ja wiem, kiedy może mu się to przydać. W komunikacji miejskiej, w autobusie, w godzinach szczytów, upalny dzień. Albo w przenośnej toalecie na dożynkach. Trendy Radio.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjedziemy na drogi naszego regionu, najpierw jedziemy przez ulicę Jasła. Nogę z gazu musimy ściągnąć na ulicy Lwowskiej, jadąc w stronę Ronda Solidarności. Inne dojazdy do tego miejsca też są troszkę zatłoczone. 17 stycznia łącznik dróg wojewódzkich również i Kazimierza Wielkiego. Zjeżdżając w tym kierunku też trzeba nogę ściągnąć z gazu. Poza tym lokalne korki robią się na ulicy Szejnochy, Kościuszki oraz ulicy Mickiewicza. Podobna sytuacja jest na ulicy Piłsudskiego, gdzie musimy przystawać przed skrzyżowaniami. Na utrudnienia natkniemy się także na ulicach Kołłątaja, 3 Maja i ulicy Metzgera. Mniejsze spowolnienia na wysokości rafinerii na wyjeździe w stronę Gorlic. A w Gorlicach zatrzymujemy się na ulicach Kościuszki, Legionów Mickiewicza oraz ulicy Węgierskiej. Dość spory korek na ulicy Parkowej w stronę skrzyżowania. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
2: Dzisiejsze ulice Krosna nie są tak bardzo zakorkowane, ale trzeba jednak uzbroić się w niektórych miejscach w cierpliwość. Są to m.in. ulice Jagiellońska, Czajkowskiego, Burzaka, ulica Podwale, Tkacka, Grodzka, ulica Niepodległości, Korczyńska, Podwale, Legionów, Okrzei, Żółkiewskiego. Jeżeli chodzi o lotników, dzisiaj idzie na bieżąco, troszeczkę nam przestawia ulica Zręcińska. No, na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się w miarę na bieżąco na obecną chwilę. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy za informację, sprawdźmy co dzieje się w Sanoku. Na korki natkniemy się na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, Krakowskiej, spowolnienia na ulicy Lipińskiego i dalej na wyjeździe w stronę Zagórza. Gaz odejmujemy też na ulicy Przemyskiej i ulicy Bony.
0: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Pilzno pozyskała ponad 1 000 000 zł dofinansowania na rozwój infrastruktury ochrony ludności. Inwestycja będzie polegać na rozbudowie budynku, w którym funkcjonują środowiskowy dom samopomocy w Parkoszu oraz ochotnicza straż pożarna w Parkoszu. O magazyn zasobów ochrony ludności wraz z zapleczem funkcjonalno-technicznym oraz niezbędną infrastrukturą. W ramach inwestycji powstanie nowa, dwukondygnacyjna część obiektu dostosowana do potrzeb gromadzenia, przechowywania oraz dystrybucji zasobów ochrony ludności. Inwestycja pozwoli na wzmocnienie lokalnych zdolności logistycznych, zwiększenie gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe oraz poprawę współpracy z podmiotami systemu ochrony ludności i służbami ratowniczymi. Tysiące uczestników, setki warsztatów i blisko 200 lokalnych inicjatyw historycznych to bilans drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego IPN Silni Polską. Zwieńczeniem konkursu było wyłonienie 42 zwycięskich zespołów na szczeblu regionalnym, które zostały uhonorowane podczas uroczystych gal. Spośród nich wybrano 28 najlepszych drużyn szczebla centralnego, obejmujących łącznie 280 osób. Nagrodą dla finalistów jest udział w kilkudniowym wyjeździe edukacyjnym do Krakowa, mówi dr Adam Pleskaczyński, dyrektor BEN IPN.
2: W tym roku mieliśmy do czynienia z niesamowitymi filmami, które przygotowali nasi uczestnicy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie. Fantastyczny, fabularyzowany film dokumentalny opowiadający o strajku w zakładach Unitech w Białogardzie 13-14 grudnia 1981 roku, a więc po wprowadzeniu stanu wojennego. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie zrealizowali kolejny film o Wojciechu Iwulskim, mieszkańcu Braniewa, który okazał się być żołnierzem Armii Krajowej, który dokumentował zbrodnie niemieckie i ukraińskiej powstańczej armii, między innymi z mordu UPA, który został przeprowadzony 16 czerwca 1944 roku na trasie kolejowej Bełżec-Rawa Ruska. UPA zatrzymała pociąg na tym odcinku, wyselekcjonowała ludność ukraińską polską, Ukraińców wpuścili z powrotem do pociągu, a pozostałych Polaków rozstrzelali. Najpierw mężczyzn, a potem kobiety i dzieci. Ta zbrodnia została udokumentowana przez Iwulskiego i dzisiaj są dowodem tych zbrodni.
1: W tegorocznej edycji udział wzięło 2368 uczniów z całej Polski, zrzeszonych w 245 zespołach. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. W Parku Miejskim w Jaśle oraz w Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie naprzemiennie będą odbywały się zajęcia jogi. To propozycja dla tych, którzy chcą zwolnić, zadbać o ciało i złapać dobrą energię na cały weekend. Spotkania odbywać się będą w każdą sobotę, lipca i sierpnia. Joga pomaga rozluźnić napięcie, poprawia elastyczność, wzmacnia mięśnie głębokie, odciąża kręgosłup i skutecznie redukuje stres. Dla wielu staje się też sposobem na lepszy sen, większy spokój i codzienną równowagę. Organizatorzy podkreślają, że zajęcia są otwarte dla każdego – kobiet, mężczyzn, rodzin, osób początkujących i tych, którzy chcą wrócić do regularnej praktyki. Szczególną propozycję przygotowano dla mam. Podczas zajęć w Jaśle dostępna będzie specjalna strefa opieki dla dzieci, dzięki której można spokojnie skupić się na własnym relaksie.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zachęcają do wzięcia udziału w wystawie Papierowe Poematy Henrygo Matisa. Wystawa prezentuje litografie zainspirowane jego słynnymi wycinankami. Ekspozycja obejmuje prace pochodzące z prestiżowego magazynu Verve, wydanego w 1958 roku pod tytułem Ostatnie dzieła Matisa, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
4: W latach 40. i 50. XX wieku, pomimo poważnych ograniczeń zdrowotnych, Henry Matisse przełożył swoją twórczość na rzecz papierowych wycinanek, które tworzyły trójwymiarowość w jego pracowni i tak naprawdę te jego ostatnie dzieła są uważane za najbardziej rozpoznawalne, jeżeli chodzi o twórczość Matisse'a.
1: Wystawa będzie prezentowana do 5 lipca. 27 i 28 czerwca gmina Brzozów zaprasza na wyjątkowy 6. festiwal Baw się z nami w Brzozowie. Będą to 2 dni pełne muzyki, rozrywki i atrakcji dla całych rodzin. W sobotę odbędą się koncerty Dia oraz Wadstoja. Na zakończenie dnia zaplanowano dyskotekę pod gwiazdami z DJ-em Kerry. W niedzielę natomiast odbędzie się festiwal dmuchańców oraz kino plenerowe, a wielki finał festiwalu zagra zespół Aptekarze.
0: Reklama.
5: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Sabasan z Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Sabasan, Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodemki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
10: Jeśli chcesz kupić Kłada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
11: Mamy kłady dla każdego.
10: Zapraszamy.
12: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
0: Reklama.

Wspominałem już o tym, że dziś jest kilka świąt nietypowych, ale jedno jest bardzo ważne. Dziś, 23 czerwca, mamy Dzień Szwagra. No,

Już w najbliższą sobotę na placu przy Domu Ludowym w Warzycach odbędą się tradycyjne gminne sobótki. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 18. Jedną z głównych atrakcji będzie widowiskowy taniec z ogniem w wykonaniu grupy Insomnia Fire Show. Dla miłośników nowoczesnych form tanecznych przygotowano energetyczne pokazy Show Hills Dance. Na scenie nie zabraknie również akcentów muzycznych. Publiczność będzie mogła podziwiać solowy występ Kuby Czubika, a dawkę mocniejszego brzmienia zapewni zespół Ochyda. W trakcie imprezy zostanie rozegrany konkurs z nagrodami na najpiękniejszy wianek. Na dzieci czekać będą darmowe dmuchańce oraz liczne animacje. Zwieńczeniem sobótkowej nocy będzie wielka potańcówka pod gołym niebem. O dobrą zabawę i oprawę muzyczną zadba DJ M. Lucas. Smyczki na Wojciechu to cykl letnich koncertów kameralnych, które od lat przyciąga do zabytkowego kościoła świętego Wojciecha miłośników muzyki, piękna i spokojnych spotkań ze sztuką. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza na 4 wyjątkowe wieczory, podczas których historyczne wnętrze świątyni ponownie wypełnią dźwięki skrzypiec, altówki, wiolonczeli, gitary, harfy i ludzkiego głosu. To czas muzycznych odkryć, wzruszeń i wspólnego przeżywania sztuki w jednej z najbardziej nastrojowych przestrzeni Krosna. Tegoroczna edycja cyklu prowadzi słuchaczy przez różnorodne muzyczne światy. Pierwszy koncert odbędzie się 10 lipca.

0: Trendy Radio. To trendy hity. Wszechczasów.
1: Zajrzyjmy do świata plotek, ploteczek, gwiazd, Doda. Kojarzymy, prawda? Doda jest wolna i ogłosiła wymagania dotyczące swojego potencjalnego partnera. Więc panowie, mamy szansę czy nie mamy? Przede wszystkim na tej liście wymagań pojawiły się zarobki, cytuję w słowo, od 4 do 5 dych miesięcznie. A to nie, no to ja się łapię bez problemu. Chociaż czekajcie, bo to chyba o 1000 chodziło. Serce ze złota nie wystarczy?
0: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Będzie kontrola SOR-ów w dwóch warszawskich szpitalach po aferze. Ukraińskie drony zaatakowały w krymskim Sewastopolu. Nie ma prądu. Upał w natarciu. Wszystkie służby deklarują pełną gotowość. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę w szpitalnych oddziałach ratunkowych dwóch warszawskich placówek. W SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Zalecenia dostał wojewoda mazowiecki i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej. Skontrolować oni mają m.in. procedury wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na SOR-ach. Premier Donald Tusk skomentował wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym. Donald Tusk podkreślił, że jeśli relacje doktora Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami.
2: W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego, ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
1: Doktor Jędrzejewski, były ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym, składa dziś wyjaśnienia w prokuraturze. Według relacji lekarza procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Służby i samorządy są w pełnej gotowości przed nadchodzącą do Polski falą upałów.
3: Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
1: Mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. Wczoraj odbyła się odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów, komendantów służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele resortu zdrowia, infrastruktury i klimatu. Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie i południu kraju. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu. To w związku z nocnym atakiem ukraińskich dronów. To efekt ostatnich działań militarnych ze strony Ukrainy, mówi Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
4: Mam do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
1: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Noworosyjska. Iga Świątek zaczyna dziś turniej w Bad Homburg. To dla Polki pierwszy i zarazem ostatni test przed wielkoszlemowym Wimbledonem, o czym więcej Przemysław Pozowski.
5: Świątek, czyli ubiegłoroczna finalistka niemieckiego turnieju na trawie, rozpoczyna zmaganie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona i to z numerem pierwszym. Pierwszą rywalką naszej tenisistki będzie zaś Emma Navarro. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała urodzoną w Kijowie reprezentantkę gospodarzy Ewę Lis 7-6-6-3. Navarro zajmuje teraz 24. miejsce w rankingu WTA, ale po słabszej pierwszej połowie roku wróciła do formy. Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, ale ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku przegrała.
1: Ich mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 15:30. Iga jest jedyną Polką w niemieckim turnieju. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie po meczu z Naomi Osaką.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj jeszcze poniżej 30 w większości naszego regionu. Termometry pokazują średnio 27 stopni zarówno w Tarnowie, Dębicy, Krośnie, Jaśle czy Gorlicach. Nie spodziewajmy się opadów deszczu. W nocy ze środy na czwartek średnio 14 kresek.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska. Jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
8: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
9: Wybierasz się na urlop i nie masz miejsca na swój bagaż? Firma Saba Sanas Głowienki oferuje sprzedaż i wypożyczenie bagażników i boksów dachowych. U nas znajdziesz także bagażniki bazowe i rowerowe, kufry i platformy rowerowe na hak, uchwyty narciarskie oraz haki holownicze. Oferujemy indywidualne podejście do klienta, fachowe doradztwo, konkurencyjne ceny, rabaty dla stałych klientów, montaż i przeszkolenie gratis. Saba San Głowienka koło Krosna. Szczegóły 665 550 091 lub na sabasan.pl oraz Facebooku.
2: Reklama. Zawsze trendy, hity. Trendy radio.
1: Druga zmiana w Trendy Radio, no i przed nami niekwestionowana legenda, czyli Armin van Buuren, Like a Child, na 101,9 oraz 95,2 FM. W tej godzinie wyjedziemy też na drogi naszego regionu.

0: Informator. Już 28 czerwca Jodłowa stanie się stolicą lokalnego sportu. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz Grupa Biegowa Wilk Jodłowa serdecznie zapraszają do udziału w jubileuszowym 5. biegu Szlakiem Cyganiewicza. Dodatkowo organizatorzy przewidzieli losowanie nagród oraz liczne niespodzianki dla zawodników i dopingujących ich fanów. Wydarzenie odbędzie się przy Szkole Podstawowej nr 3 imienia Zbyszka Cyganiewicza. Koło gospodyń wiejskich w Zarszynie sołtys sołectwa Zarszyn wraz z Radą Sołecką oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zarszynie zapraszają na powitanie lata na zarszyńskich błoniach. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 czerwca o godzinie 18. W części artystycznej programu wystąpią zespoły taneczne i śpiewacze, Mażuretki Aura Zarszyn, Regionalny Zespół Ludowy Ziemia Sanocka z Nowosielec. Na uczestników czeka bigos, kiełbaska z ogniska, atrakcje dla dzieci oraz wspólna zabawa z DJ-em.
1: Trendy Informator. Reklama.
2: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
4: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zanim wyjedziemy na drogi naszego regionu, raport policyjny, który przedstawi aspirant Damian Dziak.
2: Przeworscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło przed godziną 14 w miejscowości Adamówka na drodze wojewódzkiej numer 835. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście. Kierujący byli trzeźwi, kierującemu motocyklem udzielono pomocy medycznej, a w miejscu zdarzenia mogły występować utrudnienia w ruchu. Natomiast po godzinie 12.30 na drodze krajowej numer 19 w miejscowości Mołówka w powiecie strzyżowskim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem ciągnika siodłowego z naczepą i busa. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący ciągnikiem siodłowym nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, w wyniku czego najechał na tył busa. W tym zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy za informację. Przejdźmy się teraz przez Sanok. Zwalniamy na ulicach Mickiewicza, Stasica oraz Jana Pawła. Największe jednak utrudnienia na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, Krakowskiej, Kościuszki i Jagiellońskiej. Nogę z gazu ściągamy również na Przemyskiej, Lwowskiej, Dworcowej oraz Lipińskiego. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, Bieszczadzkiej, gdzie odcinkowo trzeba zwolnić. Dalej zwalniamy na Okrzei, Legionów i Rzeszowskiej. Jasło hamuje na Piłsudskiego, Lwowskiej oraz Kościuszki i Kazimierza Wielkiego. Troszkę wolniej na Mickiewicza, 3 Maja i ulicy Metzgera. W Gorlicach sytuacja podobna jak poprzednio. Zwalniamy na wyjeździe w stronę Klęczan oraz na ulicach Stawiska, Legionów, Mickiewicza, Parkowej i Kościuszki.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: FM. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dziś nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Leon XIV mianował biskupa Krzysztofa Chudzio, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej, biskupem koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Biskup Krzysztof Piotr Chudzio pochodzi z parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej w Buszkowicach. 24 czerwca 1988 roku w katedrze przemyskiej z rąk ówczesnego biskupa diecezjalnego Ignacego Tokarczuka otrzymał święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji przemyskiej. Po święceniach ksiądz Chudzio pracował jako wikariusz w parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Krośnie. W roku 1989 rozpoczął pracę duszpasterską wśród wiernych wyznania rzymskokatolickiego na Ukrainie w diecezji kamieniecko-podolskiej. Po 17-letnim pobycie na Ukrainie w 2005 roku powrócił do pracy w rodzinnej diecezji przemyskiej. Pełnił funkcję dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego imienia świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, a także proboszczem parafii pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Jasienicy Rosielnej. 3 kwietnia 2020 roku papież Franciszek rekonizował go biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej ze stolicą tytularną Marazanae. Po 6 latach owocnej posługi biskupiej w archidiecezji przemyskiej dziś papież Leon XIV mianował biskupa Krzysztofa Chudzio biskupem koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Miasto Tarnów otrzymało przeszło 45 tysięcy złotych w ramach programu Małopolska Maluchom. Pieniądze przyznawane przez samorząd województwa małopolskiego zostaną przeznaczone na likwidację barier dla rodzin. Do Tarnowa trafią 2 dofinansowania – na realizację inwestycji i doposażenie szpitala. Dzięki otrzymanemu wsparciu specjalistyczny szpital imienia Szczeklika zyska 11 foteli dla rodziców dzieci, które przebywają na oddziałach szpitalnych. Fotele są rozkładane, przystosowane również do spania, dzięki czemu rodzic będzie mógł towarzyszyć dziecku w bardziej komfortowych warunkach niż dotychczas. Z kolei w parku Piaskówka zostanie zamontowana ławka z przewijakiem. Udogodnienie to ma być wsparciem dla rodziców małych dzieci, głównie niemowląt. W tegorocznej edycji programu wsparcie otrzymało 48 samorządów z Małopolski, a łączna pula środków wyniosła 900 tysięcy złotych. Już niebawem wakacje, ale jednak jak je spędzić bezpiecznie i jak uniknąć zatruć pokarmowych? Przede wszystkim chcąc uniknąć zakażenia na przykład gronkowcem czy salmonellą, należy zadbać o mycie rąk w ciepłej wodzie. O jakich zasadach musimy jeszcze pamiętać, mówi Jadwiga Wójtowicz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach.
2: Najbardziej prozaicznym czynnością, którą możemy i powinniśmy wykonać, to jest przestrzeganie zasad higieny. Przede wszystkim myjemy ręce przed przystąpieniem do jakiegokolwiek przygotowania posiłku. Myjemy surowe owoce i warzywa. Dokładnie myjemy i przygotowujemy blat kuchenny czy deskę do przyrządzania posiłków. Ona też nie może być przypadkowa, wyciągnięta tak ad hoc, na przykład z bagażnika samochodu i zastosowana jako miejsce przygotowania posiłku. Szczególnie ważne jest też, aby oddzielnie przygotowywać posiłki z warzyw, mięsa i ryb.
1: Za zatrucie pokarmowe odpowiedzialne mogą być m.in. wirusy, bakterie, pasożyty czy toksyny gronkowca.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: W tym roku jaślanie już po raz 9 zdecydują, na które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach jasielskiego budżetu obywatelskiego 2027 przeznaczone zostaną środki z budżetu miasta Jasła. Nabór projektów już się rozpoczął i potrwa do 30 czerwca. Mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
4: Propozycje projektów można składać w 2 kategoriach. Na projekty inwestycyjne, które obejmują na przykład budowę czy też modernizację infrastruktury miejskiej. Ten projekt nie może przekraczać wartości 400 tysięcy złotych. Można także składać swoje propozycje na tak zwane projekty miękkie. I te projekty mogą dotyczyć działań z zakresu kultury, sportu, edukacji czy też inicjatyw społecznych. I tutaj wartość projektu nie powinna przekraczać 100 tysięcy złotych. Taką propozycję projektu może zgłosić każda osoba, która mieszka w Jaśle i ukończyła lat 13.
1: Mieszkańców Jasła, którzy mają swój pomysł na inwestycje lub tak zwane działania miękkie, a nie wiedzą jak napisać projekt, magistrat zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania projektów. Gorlicki magistrat zachęca do korzystania z 2 publicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych w centrum Gorlic przy ulicy Wróblewskiego oraz ulicy Karwacjanów. Przy obu stacjach znajdują się wyznaczone miejsca przeznaczone wyłącznie dla użytkowników w trakcie ładowania pojazdu. Po zakończeniu ładowania należy zwolnić stanowisko, aby umożliwić korzystanie z infrastruktury kolejnym użytkownikom. Stacje zapewniają możliwość płatności za pomocą dedykowanych aplikacji oraz kartą płatniczą. Koło Gospodyń Wiejskich w Zarszynie, Sołtys Sołectwa Zarszyn wraz z Radą Sołecką oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zarszynie zapraszają na powitanie lata na zarszyńskich błoniach. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 czerwca o godzinie 18. W części artystycznej programu wystąpią zespoły taneczne i śpiewacze, mażoretki Aura Zarszyn, Regionalny Zespół Ludowy Ziemia Sanocka z Nowosielec. Na uczestników czeka bigos, smakołyki z Odniska, atrakcje dla dzieci oraz wspólna zabawa z DJ-em.
0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
9: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy: Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
0: Reklama.

Lato trwa, za moment rozpoczynają się wakacje, a meteorolodzy ostrzegają. W weekend to 33-34 stopnie w cieniu. Na początku przyszłego tygodnia ma być jeszcze goręcej. No i zaczyna się ten moment roku, kiedy kierowcy dzielą się na dwie grupy: uśmiechniętych i szczęśliwych, no i tych drugich, którym nie działa klimatyzacja.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
2: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie? Na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is

UK Charts w Trendy Radio. Dziś przenosimy się do 24 czerwca 2011 roku. Wtedy na szczycie dla przykładu Example i jego Change It The Way You Kiss Me. No to tego się słuchało równiutko 15 lat temu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pytania prokuratorów bez odpowiedzi na przesłuchaniu byłego ordynatora. Nad wodą dochodzi do kolejnych tragedii, sprzyja im upał. Przełomowy wyrok w sprawie rozwiązania kontraktu z ciężarną piłkarką. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje. Na kilkadziesiąt pytań prokuratorów lekarz odpowiadał milczeniem. Według wcześniejszych relacji lekarza, wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w Szpitalu Południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślał, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
2: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym na Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
1: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. A w Szpitalu Południowym pracował m.in. dr Kacprzyk, który mimo braku specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych. Choć wakacje dopiero przed nami, nad wodą już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze Śląskiego WOPR.
3: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
1: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. A woda kusi, zwłaszcza że do Polski napływa fala gorącego powietrza, ale niektórzy muszą w upał siedzieć w pracy. W związku z czym minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa w tym zakresie kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, aby je poprawić. Ciężarna piłkarka, która straciła kontrakt z powodu ciąży, wygrała w sądzie. Trybunał arbitrażowy do spraw sportu orzekł, że klub Lazio Rzym bezprawnie rozwiązał kontrakt ze szwedzką sportsmenką Mają Gothenburg. Sprawa ciągnęła się od 2 lat. Według ekspertów prawnych to przełomowa decyzja i kamień milowy w obronie praw kobiet w sporcie. Włoski klub musi wypłacić piłkarce odszkodowanie.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: W nocy ze środy na czwartek średnio 14 stopni na termometrach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jutro w trakcie dnia nawet 30 w cieniu. I to zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębice, jak i Tarnowie. Później w kolejnych dniach tego tygodnia będzie jeszcze goręcej. W piątek 31, a w sobotę i niedzielę nawet 34 w cieniu.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Pasja, która napędza do pomagania. Nadchodzi drugi zlot ciężarówek Polska Południe, organizowana przez Łukasza Bieńka i Magnum Legend. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć setki niesamowitych ciężarówek w jednym miejscu. Ponad 100 ton czystej pasji i jedno wspólne hasło. Ciężarówki jadą dla Nikoli. Cały dochód ze zbiórki wspiera małą Nikolę Woźniak. Spotykamy się 27 i 28 czerwca 2026 roku w Bieczu, Załawie 106 obok stacji BP przy drodze krajowej numer 28. Rejestracja pojazdów już trwa. Napędzają nas sponsorzy. Premet Jurków, Janopol, Janusz Chremęga, MPMP, Marian Pater, Złombiała, Kadbut, TLC, Muszynianka oraz Noise Event. Do zobaczenia.
14: Reklama.
15: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Jesteśmy po 16:00. Druga zmiana w Trendy Radio. W tej godzinie pojawi się Płyta Tygodnia, pojawią się wiadomości z Podkarpacia i Małopolski, ale cały czas pojawiają się też trendy, hity UB40 i Pato Banton, Baby Come Back.

0: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.

0: Trend Radio 101 9 i 95 i 2 FM. Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trend Radio. Dziś przedstawialiśmy wam jeden z największych hitów od Junotas, czyli Supergirl sprzed 11 lat, a coś zdecydowanie świeższego. No to proszę bardzo, kawałek, który ma tylko kilka miesięcy. Cinema. No po prostu, no absolutely cinema. Junotas na 101 9 oraz 95 i 2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kolizja z udziałem samochodu osobowego i hulajnogi elektrycznej zakończyła się mandatami dla matki 12-letniego użytkownika jednośladu. Chłopiec poruszał się bez kasku ochronnego, a z uwagi na wiek nie powinien w ogóle kierować jednośladem. Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, mówi starszy aspirant Małgorzata Kania, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.
2: Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że kierujący Hyundaiem zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić użytkownika hulajnogi elektrycznej. Gdy kierowca pojazdu ruszył i znajdował się już na środku przejścia, w prawą stronę przed niego zderzaka jego samochodu uderzył inny użytkownik hulajnogi elektrycznej. Kierujący jednośladem okazał się 12-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Chłopiec poruszał się bez wymaganego kasku ochronnego. Na miejsce przyjechała matka nastolatka. Na szczęście nikt nie wymagał pomocy medycznej. Funkcjonariusze sporządzili dokumentację dotyczącą zdarzenia. Sprawa trafiła do ogniwa do spraw wykroczeń. Po przeprowadzeniu czynności policjanci nałożyli na matkę 12-latka mandaty włącznie w wysokości 1050 zł. Kobieta została ukarana za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania oraz za brak kasku ochronnego u dziecka.
1: Ponadto do sądu rodzinnego zostanie przesłana informacja o czynach popełnionych przez 12-latka, spowodowaniu kolizji drogowej oraz kierowaniu hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień. Spacerowicze i biegacze mogą już korzystać z odnowionego fragmentu bulwarów nad Wątokiem w Tarnowie. Prace objęły ponad 170-metrowy fragment trasy od ulicy Przesmyk przy Kładce z Kłódkami do końca Deptaka w kierunku ulicy Dąbrowskiego. Stara nawierzchnia była w bardzo złym stanie. W wielu miejscach kostka, która służyła mieszkańcom od około 20 lat, uległa degradacji pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych. O remont tego odcinka od dłuższego czasu wnioskowali również tarnowianie, korzystający z bulwarów. Koszt zadania wyniósł blisko 165 tysięcy złotych. Po zakończeniu remontu Muzeum Podkarpackie w Krośnie ponownie otwiera swoje podwoje w nowej, wyjątkowej odsłonie. Oficjalne uroczystości odbędą się jutro i rozpoczną się koncertem zespołu Soul oraz oficjalnymi wystąpieniami. W programie znajdą się także prezentacje wystaw i oprowadzanie kuratorskie, pozwalające odkryć na nowo bogactwo muzealnych zbiorów. O 16:00 Pałac Biskupi otworzy swoje bramy dla zwiedzających, zapraszając do poznania odrestaurowanych wnętrz oraz nowych ekspozycji prezentowanych w siedzibie muzeum, mówi Krzysztof Gierlach, dyrektor muzeum.
3: Wewnątrz budynku przygotowaliśmy witrynę sklepową w skali 1:1, także przechodząc przez kolejne sale wystawy historia zatytułowanej Historia oświetlenia, będzie można podejść do witryny sklepowej, przygotowanej zgodnie z charakterystyką końca XIX wieku. Wewnątrz tej witryny znajdują się lampy, ponieważ obecnie sprzęt oświetleniowy, są oczywiście sklepy ze sprzętem oświetleniowym, w różnego rodzaju galeriach znajdują się stoiska ze sprzętem oświetleniowym. Kiedyś były dedykowane sklep do oświetlenia głównie naftowego.
1: Uroczysty charakter wydarzenia podkreśli wieczorny recital Dagny Mikoś, Dagny śpiewa Piaf, które odbędzie się na dziedzińcu. Początek koncertu o godzinie 18:00.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Wysokie temperatury mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Policjanci apelują, aby podczas upalnych dni, nawet na chwilę, nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać ich życiu i zdrowiu. Policjanci apelują również o to, by w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem, mówi nadkomisarz Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
5: Każdy, kto w gorący dzień zobaczy dziecko czy zwierzę zamknięte w samochodzie, natychmiast powinien zareagować i powiadomić policję. Liczy się każda minuta, każda jest bardzo cenna, dlatego kiedy widzimy, że dziecko znajdujące się w samochodzie jest spocone i nie może czekać na pomoc służb, nie bójmy się sami podejmować działań ratowania życia. Wybierając się w daleką podróż, warto zabrać ze sobą odpowiednią ilość płynów. W samochodzie powinna być butelka wody. Kiedy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się i odpocznijmy, abyśmy mogli bezpiecznie kontynuować dalszą podróż.
1: Pamiętajmy też, że pogoda może gwałtownie się zmienić. Dostosujmy odpowiednio swój sposób poruszania się po drogach do warunków pogodowych i okoliczności, w jakich się znajdziemy. Przed nami kolejna edycja wakacyjnych potańcówek pod gołym niebem w gminie Nowy Żmigród. Już od 4 lipca GOG zaprasza mieszkańców i gości do wspólnej zabawy podczas cyklu plenerowych spotkań tanecznych organizowanych w różnych miejscowościach gminy. Potańcówki odbędą się 4 lipca w Nienaszowie, 18 lipca w Łężanach, 22 sierpnia w Gorzycach, 5 września w Kątach. Wielki finał zaplanowano na 26 września na rynku w Nowym Żmigrodzie.
0: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
0: Reklama.
4: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Jarosławiu.

środa, wpół do weekendu. Co ciekawego robić w naszym regionie podczas, no właśnie, pierwszego weekendu wakacji? No to zaglądamy do Zarszyna, bo tam powitanie lata. Wszystko na zarszyńskich błoniach. Wydarzenie odbędzie się w sobotę od godziny 18. W części artystycznej wystąpią m.in. Mażoretki Aura, Regionalny Zespół Ludowy Ziemi Sanockiej. Na uczestników czeka też Bigos, Kiełbasa z Ogniska, no i oczywiście mnóstwo atrakcji dla dzieci. To w Zarszynie. Natomiast co jeszcze ciekawego dzieje się na Podkarpaciu i w Małopolsce w najbliższych dniach? O tym regularnie mówimy Wam w Trendy Radio. O tym też przeczytasz na www.trendyradio.pl.

0: Organizatorzy przygotowali trasę o długości ponad 53 km z przewyższeniem wynoszącym 1063 metry. To jedyny w Polsce wyścig amatorski na szosie, którego trasa jest całkowicie wyłączona z ruchu drogowego. Zawodnicy mają do dyspozycji bezpieczny asfalt na całej długości rundy. Baza wyścigu zostanie zlokalizowana na stadionie LKS w Ujściu Gorlickim. Łączna pula nagród wyścigu wynosi około 75 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Aktywna Gmina Zarszyn zaprasza 28 czerwca wszystkich miłośników biegania, Nordic Walking i aktywności na świeżym powietrzu do udziału w czwartym biegu górskim imienia kuriera Jana Łożańskiego. Start i meta w Posadzie Zarszyńskiej. Do wyboru aż 4 konkurencje. Bieg na 21 km, bieg na 12 km, Nordic Walking na 12 km, biegi dla dzieci. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zarszynie.
1: Trendy Informator. Reklama.
2: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Reklama.

0: mnóstwo wyśmienitych trendy hitów tego popołudnia, ale nie samą muzyką człowiek żyje. Trzeba wiedzieć, co w trawie piszczy. Najważniejsze, najświeższe i sprawdzone wiadomości z kraju i ze świata już za moment, już za kilka minut, punktualnie o 17:00. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. W drugiej zmianie słyszymy się jutro. Hej!
1: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Były ordynator Szpitala Południowego wybrał dziś milczenie przed prokuraturą. Spór o bezpieczeństwo na kąpielisku Fala w Parku Śląskim. Młodzi ludzie preferowani przy wynajmie mieszkań. W ten sposób Konin walczy z niżem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były ordynator ze Szpitala Południowego nie chciał zeznawać w prokuraturze bez pełnomocnika. Każde pytanie kwitował dziś milczeniem.

0: prokuratorski BA.
1: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
0: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonywać prezydenta USA, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
2: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
0: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, m.in. przy oczyszczeniu szlaku z min morskich. Kąpielisko Fala w Parku Śląskim weszło w spór z wodnym ochotniczym pogotowiem ratunkowym. Zarząd Śląskiego WOPR-u apeluje do swoich członków, by nie podejmowali w tym sezonie pracy przy zabezpieczaniu kąpieliska i podaje wątpliwość bezpieczeństwo na obiekcie. To dlatego, że w tym roku na Fali w Chorzowie bezpieczeństwa będą strzegli nie woprowcy jak rok temu, ale ratownicy innej firmy. Śląski WOPR do przetargu nie przystąpił, jak mówi prezes Śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna. Z doświadczeń w całym kraju wynika, że zazwyczaj przy takich kryteriach wygrywają firmy, które nie posiadają kompetencji.
3: Pana zdaniem będzie bezpiecznie w tym roku na Fali?
4: Według mnie nie. Jeżeli firma próbuje robić nabór na kurs niecały miesiąc przed otwarciem Fali, żeby wesprzeć zatrudnienie, no nie wróży to niczego dobrego.
0: Rzecznik Parku Śląskiego Aneta Miller uspokaja i przekonuje, że o gości kąpieliska zadbają profesjonaliści.
5: Wybrany wykonawca posiada wszystkie wymagane prawem uprawnienia.
0: Kąpielisko Fala rusza w Chorzowie w najbliższy piątek. Młodzi ludzie będą mieć lepiej. Konin stawia na młodość i zamierza przyznawać dodatkowe 10 punktów w naborach na mieszkania komunalne. Dodatkowe punkty dostaną studenci ostatniego roku i absolwenci do 30 roku życia, o ile rozliczają podatki w mieście. Program ma zachęcić młodych ludzi do pozostania lub powrotu do Konina, który od lat traci mieszkańców. Pilotaż przyniósł pierwsze efekty. Większość młodych uczestników naboru otrzymała już mieszkania lub znalazła się wysoko na liście oczekujących.

0: Słonecznie i pogodnie do końca dnia, pogodnie także w nocy i ciepło do 12 stopni na północnym wschodzie, do 15 w centrum i 18 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia utrzyma się zachmurzenie małe, tylko na Podlasiu lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Coraz cieplej, do 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, do 29 w centrum i 32 na zachodzie.
1: Reklama. Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
2: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
1: Reklama. Trendy radio.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Pozdrowienia, dedykacje, zapraszam bardzo gorąco, Mikoś Marcin, kłaniam się przed mikrofonem. Numer do trendy niezmiennie ten sam, 7148, trendy, kropka i to, co macie do przekazania. Koszt złoty plus VAT. Dzień dobry jeszcze raz.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Wasze gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje. Otwarta już skrzynka SMS-ów i SMS o pojawia się. Dla Anety z Kołaczyc gorące i miłe słowa przekazuje Piotrek z pracy. Pozdrawiając bardzo gorąco, prosi o zagranie jakiegoś fajnego hitu i jeszcze dedykacja dla Natalki Starnowa, która dzisiaj, o, wszystkiego najlepszego, moja droga, kończy 28 lat. Pozdrawiamy gorąco, piękny wiek, młoda jesteś, dziewczyno. No i oczywiście gramy dla was najfajniejsze i największe hity. Andrzej, niech będzie.

Mike Oldfield, pojawia się na antenie Trend Radia, pojawiają się też serdeczne i gorące pozdrowienia, między innymi Moonlight Shadows teraz się pojawi i serdeczne i gorące pozdrowienia dla Ewy z okolic Leska, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Michał, mamy też serdeczne i ciepłe pozdrowienia dla Natalki z Biecza od Ireneusza, który też pozdrawia prosto z Jasła.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Bardzo proszę o zagranie fajnego przeboju. Tylko co my tutaj fajnego możemy zagrać? Gorące i serdeczne pozdrowienia od Łobuza. Proszę bardzo, Marka. Gorąca i serdeczna dedykacja od kolegi. Proszę o zagranie jakiegoś fajnego kawałka. Wybierzcie coś fajnego. O, i tutaj się zastanawiam, co by tu można było zagrać. I padło, że zagramy takie nagranie. Mamy też serdeczną, ciepłą dedykację dla Sabinki z Sanoka. Pozdrowienia przesyła Andrzej z Jasła.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podsumowanie pracy samorządu w minionym roku, prezentacja najważniejszych inwestycji oraz analiza sytuacji finansowej miasta były głównymi tematami ostatniej sesji Rady Miejskiej Jasła. W 2025 roku miasto zrealizowało szereg przedsięwzięć obejmujących m.in. modernizację infrastruktury miejskiej, rozwój transportu publicznego, działania proekologiczne, inwestycje w edukację oraz rewitalizację przestrzeni publicznych. Istotną część działań stanowiło również pozyskanie środków zewnętrznych, które umożliwiły realizację projektów o większej skali. W sumie wartość realizowanych i przygotowywanych projektów przekroczyła 100 milionów złotych. Po zakończeniu debaty nad raportem radni podjęli decyzję o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. Za 16 głosów przeciw, 0 wstrzymało się 3 radnych. Powiat Gorlicki świętował sukcesy swoich najzdolniejszych mieszkańców. Aula Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach stała się centrum lokalnego sportu i edukacji. To właśnie tam odbyła się tegoroczna uroczysta gala Czempion Powiatu Gorlickiego 2026. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
2: To ważna inicjatywa, dlatego że mamy okazję, aby uhonorować najlepszych, z najlepszych można powiedzieć, z terenu powiatu gorlickiego, którzy, no krótko mówiąc, pracują, znaczną część swojego wolnego czasu czy życia poświęcają na to, aby zdobywać świetne wyniki. Patrzymy generalnie na to, że ktoś jest mocno zdeterminowany, pracuje i chcemy w ten sposób uszanować jego zaangażowanie, jego poświęcenie.
1: Jakimi osiągnięciami mogą pochwalić się utalentowani uczniowie, wypytywała nasza reporterka.
3: No to na pewno reprezentowanie szkoły muzycznej w Gorlicach oraz Miasta Światła, a także za różne wyróżnienia na konkursach instrumentalnych. Ja gram na saksofonie. Wydaje mi się, że moja gra wyróżnia się taką wrażliwością i staram się jak najbardziej przekazać jak najwięcej emocji za pomocą właśnie muzyki. I myślę, że jest to też bardzo doceniane przez słuchaczy i odbiorców, dlatego wytypowano mnie do tej nagrody.
4: Gram na akordeonie w szkole muzycznej 7 lat, 7 rok teraz, a no wcześniej grałem, ale nie w szkole muzycznej, z rok. Największe osiągnięcie no to w tym roku zdobyłem pierwsze miejsce i Grand Prix w Suwałkach na konkursie i w Warszawie na konkursie drugie miejsce. W październiku planuję iść na Akademię Muzyczną.
5: Za trzecie miejsce w województwie z siatki i za finalistę Olimpiady Fizycznej.
1: Nagroda Czempion Powiatu Gorlickiego to prestiżowe wyróżnienie. Samorząd przyznaje je od kilku lat. Trafia ono do wybitnych młodych talentów, najlepszych sportowców w regionie, zaangażowanych trenerów oraz działaczy, pasjonatów promujących zdrowy styl życia.
6: To jest Ekspres Informacyjny w Trendy Radio.
1: W Parku Miejskim w Jaśle oraz w Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie naprzemiennie będą odbywały się zajęcia jogi. To propozycja dla tych, którzy chcą zwolnić, zadbać o ciało i złapać dobrą energię na cały weekend. Spotkania odbywać się będą w każdą sobotę, lipca i sierpnia. Joga pomaga rozluźnić napięcie, poprawia elastyczność, wzmacnia mięśnie głębokie, odciąża kręgosłup i skutecznie redukuje stres. Dla wielu staje się też sposobem na lepszy sen, większy spokój i codzienną równowagę. Organizatorzy podkreślają, że zajęcia są otwarte dla każdego – kobiet, mężczyzn, rodzin, osób początkujących i tych, którzy chcą wrócić do regularnej praktyki. Szczególną propozycję przygotowano dla mam. Podczas zajęć w Jaśle dostępna będzie specjalna strefa opieki dla dzieci, dzięki której można spokojnie skupić się na własnym relaksie. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zachęcają do wzięcia udziału w wystawie Papierowe Poematy Henry'ego Matisse'a. Wystawa prezentuje litografie zainspirowane jego słynnymi wycinankami. Ekspozycja obejmuje prace pochodzące z prestiżowego magazynu Verve, wydanego w 1958 roku pod tytułem Ostatnie dzieła Matisse'a, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
7: W latach 40. i 50. XX wieku, pomimo poważnych ograniczeń zdrowotnych, Henry Matisse przełożył swoją twórczość na rzecz papierowych wycinanek, które tworzyły trójwymiarowość w jego pracowni i tak naprawdę te jego ostatnie dzieła są uważane za najbardziej rozpoznawalne, jeżeli chodzi o twórczość Matisse'a.
1: Wystawa będzie prezentowana do 5 lipca.
0: Reklama.
8: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
9: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie? Na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
12: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
13: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
14: Reklama.
15: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
16: 71.48, trendy. I to, co macie do przekazania, koszty złoty plus VAT. A teraz dla Natalki gorąca i serdeczna dedykacja od koleżanek. No i prośba o zagranie piosenki, która pojawia się już teraz na naszej antenie. Co to będzie? No, fajny numer, słuchajcie. La Noche. Serdeczne i gorące pozdrowienia dla wszystkich, którzy kochają takie brzmienia. Mamy też dla Lenki serdeczną i ciepłą dedykację od koleżanki z Pilzna, a pozdrowienia mają trafić do Dębicy. I dla Ewy, Justyny i Patrycji z miejsca Piastowego pozdrowienia przesyła Krzychu. Dedykacja muzyczna. Coś fajnego.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Halko, halko, nie śpimy. Tak tylko przypomnę, no właśnie, o wczorajszym notowaniu trendy. Listy, wylot, Dawid Podsiadło i sezon. No niestety, będę nad tym długo ubolewać, ale czekamy na nowości. W propozycjach hit internetu James Hype i Serotonin. No mi aż skacze ten hormon szczęścia ku górze, jak tylko słyszę tego DJ-a. David Guetta, The Past, The Present, The Future. Jako propozycja druga, co przeszło? Dowiecie się dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, Roxy White 2115, chciałam Ciebie więcej, tu możemy usłyszeć Roxy w takim dosyć rockowym brzmieniu. Na czwartym Becky Hill, Hands on Me, no niestety w trzylokatowym spadku, na trzecim Męskie Granie Orkiestra, nareszcie ze szósteczki, na drugim Inama Toma, Dream Out Loud z piątego. I Waszym top of the top został Milky, David Guetta, Just the Way You Are. No mnie to wcale nie dziwi, ponieważ no jest lato i oczekujemy takich hot kawałków, mimo że dzisiaj jest tak upalnie, no to jeszcze nas trochę opali. Dobra dziubasy, zostawiam Was z Marcinem, do potem, hej!

Wasze miłe słowa pojawiają się na 101.9.95 2 FM. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Moniki, a pozdrowienia przysyła Łukasz. I oczywiście też chciał zadedykować kawałek, który jak najbardziej prezentujemy już teraz na antenie Trend Radia. Co to będzie? O, wyjątkowo zagramy, bo Blue Lagoon i Break My Stride. Wielki hit imprezowni pojawia się teraz w realu, oczywiście w graniu na żądanie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Teraz gorąca i serdeczna dedykacja dla Ani i Karoliny. Pozdrowienia przysyła Monika i prosi o Juliet i oczywiście Robin Gibb. To my zagramy jak najbardziej z miłą chęcią właśnie to nagranie.

Trend Radio. Dla Moniki gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Karolina Sissy Catch. I can lose my heart tonight. Bardzo proszę dla mojej koleżanki o to wyjątkowe nagranie, które bardzo, ale to bardzo chciała i chce usłyszeć. To myślę, że koleżanka strzeliła teraz w dziesiątkę, bowiem pojawia się jak najbardziej słynna Sissy Catch. Już teraz na antenie Trend Radia 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, przypominam, program, gdzie muzyka oczywiście zamawiana przez was za pośrednictwem SMS-ów jest na pierwszym miejscu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę warszawskiego SOR-u. Policjanci na ławie oskarżonych po śmierci 14-latki. Powiemy też o fali upałów, z którą zmaga się Europa. Paulina Nawrocka, ministra zdrowia, zleciła wojewodzie i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. To po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. W związku ze słowami lekarz Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany w prokuraturze. Tam jednak unikał odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. W reakcji na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów, Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego takie regulacje nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
2: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
1: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem. 3 policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska prokuratura okręgowa oskarżyła ich o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Policjanci mieli zwlekać z podjęciem działań po tym, jak ojciec dziewczynki, która wyszła do szkoły, zgłosił jej zaginięcie. Dziecko w stanie hipotermii zostało znalezione przez znajomego ojca 0,5 kilometra od komisariatu. Lekarze nie zdołali ocalić życia dziewczynki. Oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Grożą im 3 lata więzienia. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy i bezpieczeństwo to główne tematy trwającej w Gdańsku 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie jest jednym z wydarzeń poprzedzających rozpoczynającą się jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Upały opanowały całą Europę. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dzisiaj czerwony alert w związku z upałami. Od czwartku z powodu tropikalnych temperatur utonęło tam 40 osób. Tomasz Orchowski.
3: Na południowym zachodzie Francji były wczoraj 44 stopnie Celsjusza. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizmy będą odczuwać ich skutki i będą słabsze. Dlatego trzeba być ostrożnym i podejmować działania prewencyjne, nawadniać się i obniżać temperatury w pomieszczeniach. Apelował Cédric Nouzier z pogotowia w Toulouse na południu Francji, w Bretanii, na północnym zachodzie z powodu upałów. Prawie 70 tysięcy domów było rano bez prądu. Temperatury we Francji zaczną spadać od piątku. Tropikalne upały przeniosą się wtedy do Holandii czy Belgii, a w weekend 40 stopni będzie w Niemczech czy Polsce.
1: Oprócz Francji bardzo wysokie temperatury są obecnie również w Hiszpanii i we Włoszech.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 6 drużyn jest już pewnych awansu do fazy pucharowej, a dla 5 mistrzostwa właśnie się skończyły. Na piłkarskim mundialu wszystkie reprezentacje zagrały już po 2 mecze i na razie najlepsze wrażenie robią mistrzowie i wicemistrzowie świata Argentyna i Francja. O tym, co jeszcze wiemy po pełnej drugiej kolejce fazy grupowej mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, opowie teraz Przemysław Pozowski.
2: Dobrze wyglądają też Norwegowie czy Amerykanie, ale już trudno cenić Anglików. Pierwszy mecz świetny, a wczoraj męczarnie i remis 0 do 0 z Ganą, więc media pytają. Oczywiście te Angielskie. Czy musimy polegać na Harrym Kane'ie? Odpowiada Thomas Tuchel, selekcjoner.
3: Czy Argentyna zbytnio polega na Messi, a Francja na Mbappé? Tak po prostu jest, to piłkarze światowej klasy. Robią to co zazwyczaj, dają z siebie wszystko. Zresztą wszyscy dają z siebie wszystko. My w pierwszym meczu mieliśmy 3 różnych strzelców goli, a poleganie na Kane'ie jest po prostu naturalne. On uwielbia tę odpowiedzialność i chętnie bierze ją na siebie. A wśród drużyn, którym jak niegdyś Polsce zostawił już tylko mecz o honor, są Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama.
1: A dziś na piłkarskich mistrzostwach świata początek ostatniej kolejki fazy grupowej. Najpierw o godzinie 21:00 mecze Szwajcarii z Kanadą oraz Bośni i Hercegowiny z Katarem. To grupa B. A w grupie A pewny awansu Meksyk zagra z Czechami, a Korea Południowa z RPA te mecze o 3:00. Frekwencja na tych mistrzostwach na pewno będzie rekordowa, mimo wysokich cen biletów i ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych przez administrację prezydenta USA. W 44 dotychczasowych meczach łączna frekwencja przekroczyła 2 850 000 kibiców, a stadiony średnio były wypełnione w 99,6%. Oczywiście rekord padnie, bo na tym mundialu zostanie rozegranych aż o 40 meczów więcej niż na poprzednich turniejach. Ale procentowo w XXI wieku równie udane były jedynie mistrzostwa w Niemczech 20 lat temu. Ruszył turniej siatkarskiej Ligi Narodowej w Gliwicach. W pierwszym meczu Turcja gładko pokonała Chiny 3-0. Polacy rywalizację rozpoczną od meczu z Belgią, który rozpocznie się o 20:00. Jutro zagramy z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Po pierwszym turnieju nasz zespół zajmuje 7 miejsce i ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.
4: Czas na informację, no cóż, pogodową. Dzisiaj do 13 stopnia spadnie słupek rtęci tej nocy w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie całe 14 stopni. Jutro już wszędzie, solidarnie w okolicach 29 stopni, Krosno, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków nawet cieplej, bo do 30 stopni, Ustrzyki, Lesko 28, wiatry jutro północno-zachodnie, 7 w porywach do 12, a ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali. W piątek prawie bez chmur na niebo i 31 stopni, a w sobotę już piękne, pełne słońce. No ale to będzie niosło za sobą oczywiście też mega gorące, słuchajcie, chwile, nawet do 35 stopni zobaczymy na naszych termometrach. Tak więc będzie upalnie i przygotujcie się naprawdę na tropikalne noce, ale to już od weekendu.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

serdeczne i gorące pozdrowienia. Mamy środę i oczywiście gorący hitów ciąg dalszy. Pozdrawiam przyjaciółkę Magdę i proszę o zagranie dla niej utworu Slowly the Rose. Pozdrawiam przyjaciela Nadana. Tak, i proszę o zagranie utworu Say More 82 Major. Mamy też pozdrowienia dla super chłopaka z Jodłowej i prośbę o piosenkę Hej Kawalerowie zespołu Zawisza.

0: Środek tygodnia, moi drodzy, ale jakieś takie odczucie wyjątkowe, że no po prostu wakacje. No, jak nie patrzę, jadąc nawet tutaj do studia, widziałem, że no, młodzież czuje się jak na wakacjach. Ale też i no, wszyscy, którzy pracują, tak podrygują oczywiście w rytmach wakacji, tak więc chyba oficjalnie nawet te wakacje wkraczają nieco wcześniej. Pozdrawiamy bardzo gorąco, teraz gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam Marzenkę, życzę jej wszystkiego najlepszego. Piotrek przekazuje gorące i serdeczne pozdrowienia. Napisał tego SMS-a z Domaradza, a trafiają do Jasienicy Rosielnej dla Iggy. Sweet Harmony ma pojawić się na naszej antenie i się pojawi. Przypominam, to środkowo-tygodniowe wydanie programu Granie na Żądanie. Gramy te hity, które są dla was po prostu bardzo wyjątkowe i interesujące, jakby nie patrzeć.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
0: Wysyłajcie SMS, czekam na nie cały czas. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania.

0: Sweet Harmony na antenie Trend Radio. Oczywiście największe przeboje, które wam towarzyszą, gdziekolwiek jesteście. A pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj podążają na potańcówkę w Krośnie. Oj, moi drodzy, już tak te potańcówki ruszają, no bo jakby...
1: Słuchasz Trend Radio.
0: Czas jest na to, prawda? No właśnie, te osoby bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy, jak też i wszystkie, które wysyłają SMS-y i spoglądam do mojej skrzynki. Moc serdecznych, moc serdeczności, tak? Dokładnie tutaj jest napisane dla cioci Danusi z Głowaczowej z okazji imienin od Agnieszki i Damiana. Proszę o utwór Żyje się raz. Pozdrawiam, również pozdrawiamy bardzo gorąco. Pragnę pozdrowić moją ukochaną Alicję. Proszę o piosenkę Pierwszy pocałunek, też zagramy. To są wyjątkowe hity, które oczywiście, o które prosicie, ale też, które sukcesywnie pojawiają się w programie Granie na żądanie. Przypominam, interaktywna audycja, szczególnie ważna, pewnie na wakacjach. No właśnie, do której mają dostęp praktycznie wszyscy nasi słuchacze. Praktycznie, no wszyscy nasi słuchacze. Numer tylko wystarczy 7148 wybrać w swoim telefonie i pozdrowić bliskiego znajomego.

0: Pierwszy pocałunek na antenie Trend Radia to tytuł nagrania właśnie tej piosenki, która pojawiła się specjalnie na życzenie. No i oczywiście jak zwykle jesteście interaktywni. No i napisała do nas Magda, że oj, jej pocałunek był tak długi, że pamięta go do dziś. A było to 15 lat temu. I o to właśnie chodziło. 18.30 na zegarach, czas na info regionalne, tak.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Podsumowanie pracy samorządu w minionym roku, prezentacja najważniejszych inwestycji oraz analiza sytuacji finansowej miasta były głównymi tematami ostatniej sesji Rady Miejskiej Jasła. W 2025 roku miasto zrealizowało szereg przedsięwzięć obejmujących m.in. modernizację infrastruktury miejskiej, rozwój transportu publicznego, działania proekologiczne, inwestycje w edukację oraz rewitalizację przestrzeni publicznych. Istotną część działań stanowiło również pozyskanie środków zewnętrznych, które umożliwiły realizację projektów o większej skali. W sumie wartość realizowanych i przygotowywanych projektów przekroczyła 100 milionów złotych. Po zakończeniu debaty nad raportem radni podjęli decyzję o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. Za 16 głosów przeciw, 0 wstrzymało się 3 radnych. Powiat Gorlicki świętował sukcesy swoich najzdolniejszych mieszkańców. Aula Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach stała się centrum lokalnego sportu i edukacji. To właśnie tam odbyła się tegoroczna uroczysta gala Czempion Powiatu Gorlickiego 2026. Mówi Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
3: To ważna inicjatywa, dlatego że mamy okazję, aby uhonorować najlepszych, z najlepszych można powiedzieć, z terenu powiatu gorlickiego, którzy, no krótko mówiąc, pracują. Znaczną część swojego wolnego czasu czy życia poświęcają na to, aby zdobywać świetne wyniki. Patrzymy generalnie na to, że ktoś jest mocno zdeterminowany, pracuje i chcemy w ten sposób uszanować jego zaangażowanie, jego poświęcenie.
2: Jakimi osiągnięciami mogą pochwalić się utalentowani uczniowie, wypytywała nasza reporterka.
4: No to na pewno reprezentowanie szkoły muzycznej w Gorlicach oraz Miasta Światła, a także za różne wyróżnienia na konkursach instrumentalnych. Ja gram na saksofonie. Wydaje mi się, że moja gra wyróżnia się taką wrażliwością i staram się jak najbardziej przekazać jak najwięcej emocji za pomocą właśnie muzyki. I myślę, że jest to też bardzo doceniane przez słuchaczy i odbiorców, dlatego wytypowano mnie do tej nagrody.
5: Gram na akordeonie w szkole muzycznej 7 lat, 7 rok teraz, a no wcześniej grałem, ale nie w szkole muzycznej, z rok. Największe osiągnięcie no to w tym roku zdobyłem pierwsze miejsce i Grand Prix w Suwałkach na konkursie i w Warszawie na konkursie drugie miejsce. W październiku planuję iść na Akademię Muzyczną.
6: Za trzecie miejsce w województwie z siatki i za finalistę Olimpiady Fizycznej.
2: Nagroda Czempion Powiatu Gorlickiego to prestiżowe wyróżnienie. Samorząd przyznaje je od kilku lat. Trafia ono do wybitnych młodych talentów, najlepszych sportowców w regionie, zaangażowanych trenerów oraz działaczy, pasjonatów promujących zdrowy styl życia.
7: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: W Parku Miejskim w Jaśle oraz w Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie naprzemiennie będą odbywały się zajęcia jogi. To propozycja dla tych, którzy chcą zwolnić, zadbać o ciało i złapać dobrą energię na cały weekend. Spotkania odbywać się będą w każdą sobotę, lipca i sierpnia. Joga pomaga rozluźnić napięcie, poprawia elastyczność, wzmacnia mięśnie głębokie, odciąża kręgosłup i skutecznie redukuje stres. Dla wielu staje się też sposobem na lepszy sen, większy spokój i codzienną równowagę. Organizatorzy podkreślają, że zajęcia są otwarte dla każdego – kobiet, mężczyzn, rodzin, osób początkujących i tych, którzy chcą wrócić do regularnej praktyki. Szczególną propozycję przygotowano dla mam. Podczas zajęć w Jaśle dostępna będzie specjalna strefa opieki dla dzieci, dzięki której można spokojnie skupić się na własnym relaksie. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zachęcają do wzięcia udziału w wystawie Papierowe Poematy Henrygo Matisa. Wystawa prezentuje litografie zainspirowane jego słynnymi wycinankami. Ekspozycja obejmuje prace pochodzące z prestiżowego magazynu Verve, wydanego w 1958 roku pod tytułem Ostatnie dzieła Matisa, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
8: W latach 40. i 50. XX wieku, pomimo poważnych ograniczeń zdrowotnych, Henri Matisse przełożył swoją twórczość na rzecz papierowych wycinanek, które tworzyły trójwymiarowość w jego pracowni. I tak naprawdę te jego ostatnie dzieła są uważane za najbardziej rozpoznawalne, jeżeli chodzi o twórczość Matisse'a.
2: Wystawa będzie prezentowana do 5 lipca.
9: Reklama.
10: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
11: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium. Reklama.

podobno to nagranie będzie robiło furorę na wakacjach 2026. No i jestem skłonny też potwierdzić tę informację, bo biorąc pod uwagę te dźwięki, te brzmienia i te ilości zamawianych, słuchajcie, bitów od was, no to pewnie to ma odzwierciedlenie, będzie miało w rzeczywistości. Kolejna dedykacja. Człowiek, którego znacie z naszej anteny bardzo dobrze. Moc gorących pozdrowień dla pani Wioli od znanego Tarak, który tęskni, tak napisał. A znany, o którym mówiłem, to Kordian. Oczy, czarne oczy. Pozdrawiam Trendy, my również pozdrawiamy. A numer? Już teraz na antenie Trendy Radia. 2021? Kiedy to minęło?

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Pamiętajcie o tym, że możecie podsyłać wasze propozycje do programu Trendy Lista, z tym, że muszą być to nowości na rynku muzycznym przede wszystkim i w miarę cenzuralne, także też pilnujcie tego. No teraz mamy taki stricte letni czas, także no zapraszam, ponieważ tych ultra fajnych letniaczków jest naprawdę całe mnóstwo. No mogłam coś pominąć, także zachęcam do podsyłania na redakcja@trendyradio.pl lub też na naszym fanpage'u na Facebooku. Na 16. Kashmir Ultra Love, z 18. 15. Rudimental Love You More z Szesnachy, a na 14. Blair Moore Samira i Sorry. Dzisiaj Ive w trzylokatowym awansie. Pięknie.
1: 16.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Naczelna Izba Lekarska przeciw ustawie o jawności płac medyków. Jutro decyzja w sprawie absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego sprzedana. Paulina Nawrocka. Zaczynamy jednak od nowych informacji o pożarze w Chorzowie. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. Strażacy walczą z pożarem składowiska przy ulicy Kluczborskiej. Płoną odpady wielkogabarytowe, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
2: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Na ten moment mamy na miejscu 32 zastępy, około 100 strażaków walczących z żywiołem.
1: W związku z pożarem władze Chorzowa zaapelowały do mieszkańców o nieotwieranie okien. Samorząd lekarski protestuje przeciwko ustawie wiążącej zarobki lekarzy z numerem PESEL. Jutro przepisami ma zająć się Senat, a jeśli nie będzie poprawek, trafią one na biurko prezydenta. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że ustawa nie daje wystarczających gwarancji prywatności i poufności danych.
3: W uzasadnieniu do ustawy jest napisane bardzo wprost, że będą one używane również do innych celów zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Tak szeroki katalog sprawia, że boimy się. Okaże się, że państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
1: Dlatego samorząd lekarski chce, aby ustawę zawetował prezydent. Jeśli tak się nie stanie, lekarze nie wykluczają zaskarżenia przepisów do europejskich trybunałów. Sytuacja w Szpitalu Południowym, absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy to główne tematy, jakimi zajmą się jutro stołeczni radni. Zdaniem Agaty Diduszko-Zygmuntowicz z Lewicy afera w szpitalu odciśnie się w sprawie wotum i absolutorium.
4: I my, i jak podejrzewam, klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciwko. Robimy to, bo chcielibyśmy, żeby pan prezydent jednak potraktował to jako sygnał alarmowy.
1: To pierwszy raz w tej kadencji, gdy Lewica sprzeciwi się Trzaskowskiemu. Jednak wszystko wskazuje na to, że losy prezydenta stolicy nie są zagrożone, bo radni Koalicji Obywatelskiej mają większość. Tuż przed wakacjami w piątek do użytku kierowców oddany zostanie ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Leśnicami. To ponad 40 km nowej trasy i nieprzerwane połączenie drogą ekspresową Trójmiasta i Szczecina. Słynna luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego Certosa na Sardynii została sprzedana rodzinie emira Kataru. Taką informację przekazał holding rodziny Berlusconich. Luksusowa rezydencja znana ze spektakularnych przyjęć i prywatnych wakacyjnych spotkań światowych przywódców to jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około 500 000 000 euro. Kwoty transakcji nie podano. Według mediów willa została sprzedana za 350 milionów euro. I jeszcze poważna wpadka Igi Świątek. Nasza tenisistka odpadła z turnieju w Bad Homburgu już po swoim pierwszym meczu. Górą 2-1 była Amerykanka Emma Navarro.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe. 13 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 29 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Pełne słońce również w piątek, nawet cieplej, 31 na termometrach. W nocy też przyjemnie, bo 16.
1: Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Słodziaki, tak w ogóle obchodzimy dzień przytulania. No, nie możemy oczywiście zapomnieć o tym, że to święto wymaga jedynie odrobinkę zaangażowania. Jest to świetny sposób, by okazać drugiemu człowiekowi sympatię, miłość lub po prostu podarować trochę ciepła. No, wiadomo, musimy pamiętać o tym nie tylko 24 czerwca, ale też na co dzień. No to kogo będziecie przytulać, też możecie śmiało pisać. Oczywiście takie wirtualne przytulasy też jak najbardziej na tak. Na 13 Bryska Kubańczyk Gęsty Dym z 11, 12 Thomas Gray i Rumors z 10, a na 11 Kungs Boys Noise i Get Away I z 14. 13.

0: Trendy Lista.
1: Halo, halo, tu bardziej informacja dla kierowców. Pamiętajcie o tym, że nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik. Wystarczy, że no właśnie, będziecie mieć jedynie włączony internet i voilà, gotowe jesteśmy z wami. Jeżeli chcecie też być blisko regionu Podkarpacia i Małopolski, w każdym momencie, no i wiadomo, lepiej i wygodniej. Ja też tak uważam. Dziesiąteczka, Armin van Buuren, Like a Child ze 6, 9, Norma Jean Martin, Enquaz 8, a na 8, Aleksandra Stan i Fire. No, dzisiaj pięknie, bo w pięciolokatowym awansie. 10.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Spacerowicze i biegacze mogą już korzystać z odnowionego fragmentu bulwarów nad Wątokiem w Tarnowie. Prace objęły ponad 170-metrowy fragment trasy od ulicy Przesmyk przy Kładce z Kłódkami do końca Deptaka w kierunku ulicy Dąbrowskiego. Stara nawierzchnia była w bardzo złym stanie. W wielu miejscach kostka, która służyła mieszkańcom od około 20 lat, uległa degradacji pod wpływem czasu i warunków atmosferycznych. O remont tego odcinka od dłuższego czasu wnioskowali również tarnowianie, korzystający z bulwarów. Koszt zadania wyniósł blisko 165 tysięcy złotych.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Wysokie temperatury mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Policjanci apelują, aby podczas upalnych dni nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać ich życiu i zdrowiu. Policjanci apelują również o to, by w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem. Mówi nadkomisarz Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Każdy, kto w gorący dzień zobaczy dziecko czy zwierzę zamknięte w samochodzie, natychmiast powinien zareagować i powiadomić policję. Liczy się każda minuta, każda jest bardzo cenna. Dlatego kiedy widzimy, że dziecko znajdujące się w samochodzie jest spocone i nie może czekać na pomoc służb, nie bójmy się sami podejmować działań ratowania życia. Wybierając się w daleką podróż, warto zabrać ze sobą odpowiednią ilość płynów. W samochodzie powinna być butelka wody. Kiedy czujemy, że nasza koncentracja spada lub robi nam się słabo, zatrzymajmy się i odpocznijmy, abyśmy mogli bezpiecznie kontynuować dalszą podróż.
1: Pamiętajmy też, że pogoda może gwałtownie się zmienić. Dostosujmy odpowiednio swój sposób poruszania się po drogach do warunków pogodowych i okoliczności, w jakich się znajdziemy. Już niebawem wakacje, ale jednak jak je spędzić bezpiecznie i jak uniknąć zatruć pokarmowych? Przede wszystkim chcąc uniknąć zakażenia na przykład gronkowcem czy salmonellą, należy zadbać o mycie rąk w ciepłej wodzie. O jakich zasadach musimy jeszcze pamiętać, mówi Jadwiga Wójtowicz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach.
4: Najbardziej prozaicznym czynnością, którą możemy i powinniśmy wykonać, to jest przestrzeganie zasad higieny. Przede wszystkim myjemy ręce przed przystąpieniem do jakiegokolwiek przygotowania posiłku. Myjemy surowe owoce i warzywa. Dokładnie myjemy i przygotowujemy blat kuchenny czy deskę do przyrządzania posiłków. Ona też nie może być przypadkowa, wyciągnięta tak ad hoc, na przykład z bagażnika samochodu i zastosowana jako miejsce przygotowania posiłku. Szczególnie ważne jest też, aby oddzielnie przygotowywać posiłki z warzyw, mięsa i ryb.
1: Za zatrucie pokarmowe odpowiedzialne mogą być m.in. wirusy, bakterie, pasożyty czy toksyny gronkowca. Koło gospodyń wiejskich w Zarszynie, sołtys sołectwa Zarszyn wraz z Radą Sołecką oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zarszynie zapraszają na powitanie lata na zarszyńskich błoniach. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 czerwca o godzinie 18. W części artystycznej programu wystąpią zespoły taneczne i śpiewacze, Mażoretki Aura Zarszyn, Regionalny Zespół Ludowy Ziemia Sanocka z Nowosielec. Na uczestników czeka bigos, smakołyki z ogniska, atrakcje dla dzieci oraz wspólna zabawa z DJ-em. Już po raz czwarty w niedzielę 5 lipca odbędzie się spływ malowniczą Doliną Wisłoka. Przed uczestnikami około 18-kilometrowa trasa prowadząca z Bzianki przez Iskrzynię aż do Krosna. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu, podziwiać piękne okolicy i przeżyć niezapomnianą kajakową przygodę. Na osoby lubiące sportową rywalizację czeka dodatkowa atrakcja – wyścig kajakowy o Puchar Prezydenta Miasta Krosna na dystansie około 2 km. Emocji z pewnością nie zabraknie. Po dopłynięciu do mety organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na wspólne ognisko i chwilę odpoczynku w miłej atmosferze. Zapisy trwają do 2 lipca.
0: Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: O, jak słodko. Natalia przytula wirtualnie swoją przyjaciółkę Olę. Dziewczyny machają i pozdrawiają z miejsca Piastowego. Dziewczyny, pozdrawiam was ultra serdecznie. Tak tylko przypomnę, że obchodzimy dzień przytulania. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoje zdrowie, a jak wiemy, no, przytulanie daje wiele korzyści. Obniża poziom kortyzolu i tętna, zmniejsza ciśnienie krwi, no i przede wszystkim aktywuje układ przywspółczulny. Także dziubasy, no, jeżeli chcecie się do kogoś przytulić, to naprawdę dzisiaj warto i jest ku temu okazja. Tak, zachęcam. Siódema, męskie granie orkiestra nareszcie dzisiaj z trzeciego na szóstym Becky Hill, Hands on Me z czwartego, a na piątym Calvin Harris, Jazzy i Satisfy. Oj, pięknie, bo w czterolokatowym awansie.
2: Siedem.
0: W górę.

0: Trendy lista.
1: 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na bezpłatne głosowanie, które odbywa się za pomocą naszej strony internetowej. To trendyradio.pl. Na czwartym Milky Day Virgera Just The Way You Are. Z pierwszego na trzecim Gromi Say My Name z siódemy, a na drugim Roxy White 2115. Chciałam Ciebie więcej. Pięknie, bo z piąteczki zapraszam.
2: Cztery.
0: W dół.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Już nadeszła ta chwila i ta godzina. Czas na podsumowanie programu Trendy Lista. Wylot mrozu nie ma miejsca jak dom. Propozycje Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, Maciej Skiba i Wołam. Na 20 James Hype i Serotonin, 19 Cascade Meet Again, 18 Felix Believin, 17 Justin Bieber Speed Demon. Na 16 Kashmir Ultra Love, 15 Rudimental Love You More, 14 Blair Murray Sorry, 13 Bryska Kubańczyk Gęsty Dym, 12 Thomas Gray Rumors, 11 Kungs Getaway, 10 Armin Van Buren Like a Child, 9 Norma Jean Martin and Qua, 8 Alexandra Stanifire, 7 Męskie Granie Orkiestra Nareszcie, 6 Becky Hill Hands on Me, 5 Calvin Harris i Satisfy, 4 Milky Just the Way You Are. Na 3 Grammy Say My Name, 2 Roxy Chciałam Ciebie Więcej i zwycięża Inna Matoma Dream Out Loud. Z miejsca 2 tych głosów było naprawdę całe mnóstwo i mega się cieszę, że tak głosujecie. I to bardzo chętnie. Ciumasy, słyszymy się już jutro w kolejnym odcinku. Hej! 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Europejscy liderzy na spotkaniu państw E5 w Berlinie. Bohater afery w Szpitalu Południowym przerywa milczenie. I naturalne kosiarki w Krakowie. Owce i kozy ruszyły już do pracy. Paulina Nawrocka. Przyszłość będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność, mówił premier Donald Tusk w Berlinie po spotkaniu grupy E5, czyli Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wbrew okolicznościom i emocjom będziemy chronić naszą jedność. Ważne, jak podkreślił Tusk, by ten sygnał był wyraźny i jednoznaczny przed szczytem NATO w Ankarze. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że Amerykanie i Europejczycy zbliżają swoje stanowiska w sprawie Ukrainy i Iranu, a premierka Włoch Giorgia Meloni podkreślała, że Europa musi kontynuować wsparcie dla Ukrainy aż do osiągnięcia trwałego, sprawiedliwego pokoju. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na pytania prokuratury w sprawie osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie oddziałem SOR placówki. Odmowę odpowiedzi tłumaczył brakiem obrońcy podczas przesłuchania. W związku ze sprawą prokuratorzy zadali byłemu ordynatorowi kilkadziesiąt pytań, mówił Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
2: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna, a zupełnie inaczej wygląda to w prokuraturze. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje.
1: Jędrzejewski został wezwany na złożenie wyjaśnień w prokuraturze po udzieleniu wywiadu, w którym bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratora przełożyła na poniedziałek, do czasu pojawienia się jego obrońcy. A sam były kierownik SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że twierdzenia doktora Jędrzejewskiego nie znajdują potwierdzenia w faktach. Jak ocenił Kacprzyk, są próbą zdyskredytowania go w przestrzeni publicznej. Lekarz podkreślił, że w sprawie śmierci jednego z pacjentów szpitala trwa już śledztwo prokuratury, w którym on sam nie jest stroną. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
3: Budowa nowoczesnego wielozadaniowego statku dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa to inwestycja w bezpieczeństwo, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
4: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
3: Statek ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
5: W najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
3: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku.
1: Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe. 13 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 29 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Piątek upalny, 31 stopni, w nocy spadnie do 16. Do usłyszenia, trzymajcie się, no, ciepło jak zawsze, ale tak bardziej wewnętrznie. Jeżeli chodzi o temperatury, to dbajcie o siebie, pijcie dużo wody. Ciumasy, do jutra.
1: Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.
2: Twoje trendy hity w Trend Radio.

Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejne kontrole na warszawskim SOR-ze. Sprawę bada prokuratura. Decyzja o rozszerzeniu systemu kaucyjnego najwcześniej jesienią. I huczne urodziny z Leo Messim świętuje dziś cała Argentyna. Paulina Nawrocka. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. To kolejna reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w placówce. Wczoraj w telewizyjnym wywiadzie były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stwierdził, że w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Dziś były ordynator Szpitala Południowego do złożenia wyjaśnień został wezwany do prokuratury. Jednak nie odpowiedział na żadne z pytań zadanych przez prokuratorów, powołując się na brak pełnomocnika. W ciągu 3 ostatnich lat do prokuratury trafiło kilkanaście spraw dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym. 5 z nich miało dotyczyć śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym, którym kierował Dawid Kacprzyk. Jednak, jak podkreśla Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej, w żadnej z prowadzonych spraw Kacprzyk nie ma statusu świadka ani podejrzanego.
2: 12 postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego. Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
1: Według ministra sprawiedliwości w jednej z 12 prowadzonych spraw pojawia się natomiast nazwisko Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego, który wczoraj w wywiadzie obarczył Kacprzyka odpowiedzialnością za śmierć pacjentów. Jesienią może zapaść decyzja w sprawie rozszerzenia systemu kaucyjnego o jednorazowe opakowania szklane, w tym tak zwane małpki, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jak tłumaczyła, decyzja będzie uzależniona od oceny, czy system kaucyjny w Polsce funkcjonuje stabilnie, obsługując skalę zwrotu opakowań, które są charakterystyczne dla naszego rynku. Okres wiosny i lata jest kluczowy, bo właśnie wtedy pijemy więcej napojów, co wiąże się logistycznie z większą liczbą opakowań, które wracają do systemu. Społecznicy z Łodzi krytykują oficjalny raport o stanie miasta za zeszły rok. Zarzucają mu przemilczanie informacji i brak porównania Łodzi do innych miast. W związku z tym przygotowali własny dokument. A co w nim jest, to sprawdzał nasz reporter.
3: Jak mówi Tomasz Tomas ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, w przeciwieństwie do Łodzi, inne miasta jak Poznań w oficjalnych raportach nie boją się porównań do innych stolic regionów.
4: Nie jest takie pudrowanie w rzeczywistości. Często w tych porównaniach Poznań wypada na 3., 4. miejscu, więc pokazują rzeczywistość taką, jaką jest, pokazują, gdzie się powinni poprawić, czym wypadają dobrze.
3: Zdaniem społeczników, co wybrzmiewa w ich raporcie, Łódź nie powinna skupiać się na organizacji festiwali, ale na przykład na depopulacji, pustostanach czy komunikacji miejskiej. Na to odpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski.
5: Wszystkie te elementy oczywiście są ważne i niezbędne w funkcjonowaniu miasta i to też staramy się robić. Tutaj nie ma jakichś dysproporcji między jednym a drugim działaniem.
3: Oba raporty, ten miejski i ten autorstwa Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, można znaleźć w internecie.
1: O czym informował Bartosz Kądziołka. Leo Messi kończy dziś 39 lat, a jego urodziny świętują nie tylko koledzy z kadry, ale i cała ojczyzna. Zdobywca 5 bramek w 2 meczach trwających Mistrzostw Świata jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Argentyńczycy wyszli dziś na ulicę, by śpiewać piłkarzowi życzenia.

0: Jutro tylko na północnym wschodzie będzie pojawiać się więcej chmur, ale nie ma mowy o opadach. Dzień przed nami z dużą ilością słońca, lokalnie z upałami. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni nad morzem przez 25 na Suwalszczyźnie, 30 w centrum do nawet 33 na zachodzie kraju.
1: Trend Radio. To trendy, hity. Wszechczasów.

Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.